Wooly Bully, jeden z największych hitów 1965 roku, numer 2 na amerykańskiej liście przebojów, utrzymywał się na tej liście przez kilkanaście tygodni, został uznany za singiel roku. Wkrótce też przyznano mu tytuł złotego singla, bo sprzedał się w ponad milionowym nakładzie. No i generalnie rzecz biorąc, do dziś, czyli po tych 55 latach, nadal jest to utwór, który przez wielu jest wykorzystywany w różnych zabawowych szaleństwach, także karnawałowych. No ale nie o karnawałach, nie o szaleństwach tanecznych będziemy dzisiaj rozmawiać, ale o autorze tego przeboju, czyli liderze grupy Sam the Sham and the Pharaohs, który tak naprawdę nazywa się Domingo Samadio. Urodzony w 1937 roku, gdzieś tam funkcjonuje w zupełnie innych rejonach, w zasadzie niemuzycznych, a w mojej pamięci i w historii mojego zainteresowania muzyką stanowi dosyć istotny punkt. Bowiem w 1971 roku, a więc dokładnie pół wieku temu, stałem się właścicielem płyty z największymi przebojami grupy Sam the Sham and the Pharaohs i był to pierwszy album amerykański, jaki posiadłem do swojej kolekcji. No więc ten sentyment do Sam the Sham and the Pharaohs sprawił, że dzisiaj po tych 50 latach postanowiłem powrócić do tej bardzo atrakcyjnej, jak Państwa za chwilę przekonam, postaci. Oto w 1963 roku, jeszcze przed zaistnieniem Wooly Bully, Sam Samadio nagrał singielek, którym już sygnalizował, że jego zainteresowania muzyczne są w dużej mierze inspirowane bluesem. Oto wydany w 1963 roku singielek Man Child. Czyż nie słychać w tym wyraźnego wpływu Boogie Johna Lee Hookera?

Po Woolly Bully Sam the Sham and the Pharaohs wydał jeszcze kilkanaście singli, raczej utrzymanych w klimacie podobnym do Woolly Bully, czyli w takim rozrywkowo-tanecznym, a także troszkę, powiedziałbym, zabawowym. Ale ta fascynacja korzeniami bluesowymi, której świadectwo przed chwileczką dał utwór Man Child, doprowadziła w 1971 roku do nagrania albumu zatytułowanego Some Hard and Heavy. I to było bardzo poważne przedsięwzięcie, chociażby ze względu na to, że producentem tej płyty był jeden z najwybitniejszych producentów amerykańskich tej ery, czyli Tom Dowd. Ten sam, który produkował przecież słynną Laila and Other Assorted Love Songs grupy Derek and the Dominos. I tutaj dochodzimy do pewnego łącznika między osobą Sama Samadio a dokonaniami Derek and the Dominos. Proszę posłuchać tego nagrania.

Key to the Highway to jedno z nagrań, które pojawiło się na wspomnianym już albumie Sama Samadio zatytułowanym Some Hard and Heavy. Nagrań tych dokonywano w studiu Criteria na Florydzie, dokładnie w tych studiach, w których w tym samym czasie Derek and the Dominos przygotowywali zestaw na album Layla and Other Assorted Love Songs. Kronikarze ówczesnych dokonań Claptona twierdzą, że Key to the Highway, które znalazło się na albumie Layla, zostało zainspirowane właśnie przez dźwięki dobywające się z sąsiednich pomieszczeń studyjnych, w których sam Samadio odsłuchiwał to, co przed chwilą zrealizował, czyli Key to the Highway. Ale ten łącznik, Key to the Highway, nie jest jedyny w relacjach Sam Samadio i Derek and the Dominos. Bowiem w tym samym czasie i w tym samym miejscu Sam Samadio dokonał dwóch nagrań z Dwaynem Allmanem, które ukazały się następnie właśnie na albumie Sam Hard and Heavy. I oto one. Relativity to utwór, który skomponował Domingo Samadio, a Going Upstairs to kompozycja Johna Lee Hookera. Oto jak brzmiała gitara Dwayna Allmana w muzyce Sama Samadio.

Płyta Some Hard and Heavy Summer Samadio nie odniosła znaczącego sukcesu, chociaż jeżeli dobrze przyjrzeć się historii nagród Grammy, to okazuje się, że jest właśnie wśród nagrodzonych i ten album, ale nie za muzykę, tylko za najoryginalniejsze tak zwane liner notes, czyli odautorski opis charakteru płyty, który zamieścił Sam Samadio na okładce. Płyta w zasadzie już zapomniana, podobnie jak w zapomnienie odszedł sam Domingo Samadio. Gdzieś tam na początku lat 80. przypomniał sobie o nim jego znajomy Ray Cooder, który właśnie pracował nad muzyką do filmu The Border, filmu, którego akcja dzieje się na pograniczu Teksasu i Meksyku. I wtedy Ray Cooder wpadł na pomysł, żeby Tex-Mex dźwięki do tej ścieżki dźwiękowej opracował mu sam Samadio. I w ten oto sposób powstały dwa nagrania, które za chwileczkę przypomnę. No Quiero i Palomita. Ray Cooder z samym Samadio ze ścieżki dźwiękowej do filmu The Border.

Ci znakomici muzycy, o których wspominałem, którzy towarzyszyli Samowi Samadiu w nagraniu płyty Hard and Heavy, to między innymi The Dixie Flyers z Jimem Dickinsonem na czele, który grał na fortepianie i gitarze. To także The Memphis Horns, jedna z najznakomitszych sekcji dętych w historii muzyki amerykańskiej. No i wreszcie towarzyszący mu chórek, czyli słynne The Sweet Inspirations. Ta przygoda Sama Samadio z Dwayne'em Allmanem sprawiła, że postanowiłem sięgnąć do innych realizacji Dwayne'a Allmana z tego czasu. I oczywiście na pierwszy rzut ucha poszło wspaniałe wykonanie Loan Me a Dime Boza Skaggsa. To bardzo piękne i bardzo dramatyczne nagranie. Boz Skaggs i Dwayne Allman.

Krótkie, ale jakżeż aktywne muzyczne życie Duane'a Allmana wypełniane było nie tylko sukcesami z grupą The Allman Brothers Band, ale także niezliczonymi jego wkładami do sesji nagraniowych innych artystów. I teraz taki króciutki przegląd tego, co wydarzało się na początku lat 70. w tej sesyjnej działalności Duane'a Allmana. Kolejno przypomnę trzy nagrania z Wilsonem Pickettem Hey Jude, z Aretą Franklin The Wait i z Kingiem Curtisem Hey Joe.

To wydanie pierwszego odcienia bluesa zakończę równie atrakcyjnie i nietypowo jak rozpocząłem, czyli jednym słowem wracam do nagrań Sam the Sham and the Pharaohs. Będą to dwa bardzo zabawne utwory. El Toro de Goro, The Peace Loving Bull, czyli opowieść o byczku, który ze względu na swoje bardzo pokojowe usposobienie nie nadawał się do koridy, i wreszcie na sam koniec bajeczka o czerwonym kapturku, czyli Sam the Sham and the Pharaohs w nagraniu Lil Red Riding Hood. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Pod koniec swojej kariery Freddie Robinson przeszedł na islam i od tego czasu, czyli od 1975 roku, nazywał się Abu Talib.

Ten gitarzysta to postać bardzo znacząca w amerykańskim środowisku muzycznym, Jesse Ed Davis. On króciutko w 1974 roku przez chwilę zaistniał w zespole Johna Mayela. Nawet nie wiem, czy istnieją jakieś nagrania to dokumentujące, ale ja zajmę się solową działalnością Jesse'ego, bo on towarzyszył jako muzyk sesyjny całej wierchuszce ówczesnych muzyków około bluesowych i nie tylko, między innymi także Ericowi Claptonowi. Z albumu zatytułowanego Jesse Davis, takiego tego Jesse Davis z wykrzyknikiem, posłuchamy teraz utworu Was It a Love Child, w którym Jesse Davis towarzyszy Claptonowi, albo też jak to woli, Clapton Davisowi.

tym samym, co Jesse Ed Davis w 1974 roku pojawił się w zespole Johna Mayella kolejny gitarzysta Randy Resnick, który zaistniał na albumie Latest Edition. Zachwalany przez wielu specjalistów od gitarowego grania jako niezwykły technik, a John Mayall w którymś ze swoich wywiadów powiedział, że to jest jeden z trzech najwybitniejszych gitarzystów, jacy z nim pracowali, a ci pozostali to Buddy Whittington i Eric Clapton. No to posłuchajmy Randy'ego Resnicka z jego albumu zatytułowanego To Love, który zrealizował w 1995 roku, i to będzie tytułowe nagranie z tego albumu.

W latach 1974 i 76 w zespole Johna Mayella zaistniał gitarzysta Rick Vito. To jeden z nielicznych, którzy dotrwali ze swoją gitarą i ze statusem, no jednak istotnego gitarzysty do XXI stulecia. Mam dosyć świeże nagranie Ricka Vito z albumu wydanego w 2024 roku. Album nosi tytuł Cadillac Man i za chwileczkę usłyszymy tytułowe nagranie z tej właśnie płyty. Bardzo taneczne. Rick Vito.

Lata 1976-77 to okres, w którym w zespole Johna Mayela grał Gary Rowles. Chyba niespecjalnie też zaznaczył się i przedtem, i potem w historii amerykańskiej gitary elektrycznej, ale na przykład wiem, że współpracował z Genio Raven, no a także z prowadzonym przez Artura Lee zespołem Love. I właśnie z albumu False Start z 1970 roku posłuchamy teraz utworu The Everlasting First, w którym gdzieś tam pobrzmiewa gitara Gary'ego Rowlesa, ale największą atrakcją tego numeru jest udział w nim samego Jimiego Hendrixa. Oto zespół Love, Jimi Hendrix na pierwszym planie, a gdzieś tam w tle Gary Rowles.

James Quill Smith. Tego gitarzystę poznałem osobiście, no bo uczestniczył on w pierwszej trasie Johna Mayela po Polsce w 1980 roku. James Quill Smith też w zasadzie nie doczekał się chyba jakiegoś znaczniejszego grona wielbicieli swojego talentu, a ja z jego dorobku wyciągnąłem nagranie z płyty zrealizowanej w 1973 roku, z płyty, którą filmował niejaki Sylwester. To taka bardzo nietypowa, dziwna postać z amerykańskiej muzyki lat 70. Jeden z pierwszych, który otwarcie oświadczył, że jest gejem, co w ówczesnym środowisku muzycznym świadczyło o niezwykłej odwadze. No a poza tym miał też bardzo nietypowy sposób interpretacji, uwielbiał różne tak zwane teatralia, ubierał się bardzo niezwykle i oryginalnie podczas koncertów, no a towarzyszył mu w nagraniach właśnie James Quill Smith. I z płyty Sylwestra zatytułowanej Sylvester and the Hot Band posłuchamy Jamesa Quill Smitha w utworze Jamesa Taylora zatytułowanym I'm a Steamroller.

W latach 1984-85, a potem także w latach 90. No takim najbardziej znanym gitarzystą Mayella był Coco Montoya. Ale jak już mówiłem w poprzednim odcinku tego cyklu, ja chciałbym zająć się tymi, którzy nie są znani i tym samym mało kto słyszał ich nagrania. I takim mało znanym, który współpracował z Mayellem w latach 84-85, jest Carl David. Urodzony w 1943 roku, umarł w 2022. Współpracował z Peterem Citerą i z Martin Grebem, no a także nagrał kilka własnych płyt, w których towarzyszyła mu wokalnie jego małżonka Lori Bono. Z albumu Carla Davida zatytułowanego Crossroads of My Life, rok 2010, posłuchamy utworu Say Yeah.

Wcześniej mówiłem, że w którymś z wywiadów John Mayall powiedział, że wśród trzech najbardziej przez niego cenionych gitarzystów jest także Buddy Whittington. Być może dlatego, że współpraca Buddy'ego Whittingtona z Mayallem trwała prawie 15 lat. 1993-2008. Mieliśmy możliwość posłuchania Buddy'ego Whittingtona niedługo po rozstaniu z Mayallem na Suwałki Blues Festival, a posłuchamy go w nagraniu Greenwood, które zadedykował pamięci Stevie'ego Raya Vaughana, a które znalazło się na jego pierwszym solowym albumie noszącym po prostu tytuł Buddy Whittington. Thank you.

Po Buddym Whittingtonie w zespole Johna Mayera nastał czas dla gitarzysty Rockiego Atasa. Pamiętam Rockiego z wspólnego koncertu z Johnem Mayerem na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Wówczas Rocky Atas tak najbardziej utkwił mi w pamięci nie ze względu na swoją jakąś niezwykłą wirtuozerię gitarową, ale ze względu na to, że okazało się, że jest strasznym śpiochem i po prostu zaspał. Mało brakowało, a koncert odbyłby się z jakimś ogromnym opóźnieniem, ale na szczęście Mayer sam poszedł do hotelu i waląc pięściami w drzwi poderwał Rockiego, który pojawił się na scenie. W 2024 roku ukazał się album Rockiego Atasa zatytułowany Living My Best Life. Do jednego z nagrań zaprosił on swojego byłego szefa, Johna Mayera, i myślę, że może to być jedno z ostatnich nagrań zarejestrowanych przez Mayera przed śmiercią w 2024 roku. Rocky Atas, John Mayer, Long Grey Mare. Coś, co znamy z repertuaru Fleetwood Mac.

latach 2018-2024, a więc do końca życia i kariery Johna Mayera, w zespole jego na gitarze grała po raz pierwszy w historii kobieta, Caroline Wonderland. Związana z Teksasem, z Austin i z Houston, jest nie tylko gitarzystką, ale gra także na trąbce i na instrumentach klawiszowych, no i także śpiewa. Posłuchajmy Caroline Wonderland z jej solowego albumu zatytułowanego Tempting Fate. Bardzo teksańska piosenka. Texas Girl and Her Boots.

I na zakończenie tego cyklu poświęconego gitarzystom i gitarzystce, którzy współpracowali z Johnem Mayerem przez ponad 60 lat jego muzycznej kariery, jeszcze raz Caroline Wonderland, ale tym razem już w duecie ze swoim szefem. Otóż John Mayer zaprosił Caroline Wonderland do nagrania kilku numerów na jego album The Sun Is Shining Down. I oto właśnie tytułowy numer z tej płyty. John Mayer i Caroline Wonderland. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: To był oczywiście T-Rex i Cosmic Dancer, a dzisiejszym tematem zupełnie nieoczekiwanie jest kosmos. A to dlatego, że kiedy przychodzi grudzień, to mamy taką jakąś dziwną skłonność do oglądania filmów science fiction i różnych produkcji związanych z kosmosem i zupełnie nie umiem wytłumaczyć, dlaczego tak jest, ale zapoczątkował te tradycje Sosnowski, więc może on to wyjaśni.
1: Właściwie nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, ale chciałem tylko zaznaczyć, że już 16 grudnia wchodzi kolejny, czyli piąty sezon mojego ulubionego serialu kosmicznego, czyli Ekspansja. Odwołując się do ekspansji i do obcych jako takich, to chciałbym zaproponować teraz piosenkę zatytułowaną Alien Blues, a wykonywaną przez zespół, który nazywa się Wunderba, przy czym pisany przez V i bynajmniej nie z Niemiec, a z Bostonu w stanie Massachusetts. Wunderba w piosence Alien Blues.

0: Jestem w szoku, że Sosnowski nawet nie pokusił się o żadną złośliwostkę w kierunku moich korzeni niemieckich tym razem. A wracając do naszego
1: Bo
0: tematu.
1: one jeszcze nie wyszły podczas dzisiejszej audycji, ale mamy jeszcze trochę czasu.
0: A wracając do naszego tematu i ponieważ już jesteśmy przy obcych UFO i innych tego typu istotach, to chciałabym zaproponować Państwu świeżuteńki utwór zespołu naszego rodzimego Chłopcy Kontrabasia z przezabawnym w mojej opinii tekstem napisanym przez liderkę tego zespołu, Basię Derlak. Utwór nosi tytuł Kosmiczny Aerobik, ale uważam, że absolutnie prawowity tytuł tego utworu powinien być inny, a mianowicie Narodowe UFO.

0: Kosmiczna audycja, zwłaszcza w naszym wykonaniu, nie mogłaby się odbyć bez najbardziej kosmicznego chłopaka w naszym kraju. Mówię tutaj o chłopakach z młodego pokolenia, chociaż już Ralf Kamiński nie jest już tak naprawdę młody, bo z tego co wiem, obchodził ostatnio 30 urodziny.
1: No to jeszcze młody.
0: Nie, to już właściwie taki podstarzały, no nie wiem, chyba nie jest kawalerem.
1: Mówisz tak, bo zazdraszczasz.
0: Oczywiście, że tak, bo ja jestem jeszcze starszy, ale nie ma to w tym wypadku żadnego znaczenia. Ralf Kamiński, kosmiczne energie.

A teraz kolejny kosmiczny człowiek. I co do tego chyba nikt nie będzie miał żadnych wątpliwości. Niestety nie ma go już z nami, ale wszyscy doskonale pamiętają jego piosenki. David Bowie i jego utwór Starman w wersji z 2012 roku.

0: To, że wszyscy muzycy na całym świecie w czasach pandemii o ile nie nagrywają drogich koncertów online'owych, to na pewno duża część z nich mocno się nudzi. Wydaje mi się, że mocno nudził się w ostatnich czasach również CCX Steve, który właściwie w lutym czy w marcu wydał płytę razem ze swoim perkusistą, ale w związku z tym, że nie było za bardzo jak jej promować, to uwięziony w domu postanowił napisać kolejnych kilka piosenek. Powstała w ten sposób płyta zarejestrowana za pomocą jednego mikrofonu, jednej gitary i jednego głosu. Płyta zatytułowana jest Blues in Mono, a jedną z piosenek, które Sisik wykonał na tej właśnie płycie, jest piosenka Charlie'ego Pattona Moon Going Down ze specjalną dedykacją dla Jana Kotasa,
1: który ostatnio dopominał się o prawdziwe bluesy.
0: No to ma, chyba że to nieprawdziwy blues.
1: Jak najprawdziwszy. Smacznego, Janku.
2: Yes, sir.

0: feel like a couple of cosmonauts. Except with way more gravity than when we started off. Oh, you and I will be like a couple of cosmonauts. Except with way more gravity than when we started off.
1: Jednym z moich ulubionych, ale nie tylko moich, bo Górecki chyba też wykonawców, jest Bella Fleck and the Flecktones.
2: Już kiedyś na wiosnę Państwu prezentowaliśmy jeden z utworów Bella Fleck and the Flecktones. Nie wiem, czy ktoś pamięta, to chyba był utwór Big Country, pamiętasz?
1: No oczywiście, on zawsze otwiera nasze wiosenne odsłuchania. Ale Bella Fleck and the Flecktones napisali kiedyś taki utwór zatytułowany Flight of the Cosmic Hippo. No i ten kosmiczny hipopotam w sposób bezpośredni łączy się z filmowymi upodobaniami Górecki. Jakie są to upodobania? Jaki tutaj Górecka ewentualnie widziałaby związek? To zapytam ją po tej właśnie piosence. Bella Fleck and the Flecktones, Flight of the Cosmic Hippo.

0: No i jak myślisz, droga Góreczko, dlaczego właśnie wspomniałem przy tym kosmicznym hipopotamie właśnie o tobie?
1: Właśnie mam w głowie czarną dziurę i się zastanawiam, bo znam ten utwór. Czy to jest przystanek Alaska?
0: Dobrze, tak. Piąty odcinek trzeciego sezonu. Odcinek zatytułowany był Joel i Jules.
1: Czy wygrałam samochód?
0: Niestety nie stać mnie na samochód, ale kupię ci czekoladki.
1: Z czekoladek też się bardzo ucieszę, tym bardziej, że jak przychodzi grudzień, to ja jestem, proszę państwa, pies na czekoladki. A teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii i do płyty, która była już obecna na naszej antenie, a mianowicie płyta Lungs autorstwa Florence and the Machine, gdzie Florence ze swoimi maszynami zaprezentowała m.in. utwór idealny na dzisiaj, Cosmic Love.

A teraz równie kosmiczny, znany Państwu zapewne z zespołu Wolfpack, Corey Wong, zagra dla Państwa piosenkę zatytułowaną Cosmic Suns.

0: I specjalny utwór na zakończenie naszej audycji, o którym opowie Sosnowski.
1: Ja myślę, że o tym utworze nie trzeba dużo opowiadać, bo wszyscy, absolutnie wszyscy chyba na świecie znają ten utwór. A chodzi o pierwszą suitę wiolonczelową G-dur, napisaną przez Bacha, który w mojej opinii jako pierwszy i w sposób absolutnie niedościgniony zaprezentował kosmos w muzyce. Przynajmniej ja to tak odczuwam. Czy tylko ja tak mam, czy ty też, Góreczko, moja ulubiona, najdroższa?
0: Nie, no, nie tylko ty tak masz. Sam mówiłeś, że wiele osób tak ma.
1: Większość muzykologów, kiedy zastanawia się nad ideą prezentowania świata w muzyce, właśnie w muzyce Bacha, doszukuje się odniesień do przestrzeni nieograniczonych i tak ogromnych jak wszechświat. Zresztą wszyscy twórcy muzyki elektronicznej w sposób bezpośredni zawsze odwoływali się właśnie do Bacha.
0: Tylko ta wersja będzie wyjątkowa?
1: Zagra dla Państwa znakomity harmonikarz Sileo tutaj na harmonice chromatycznej.
0: I tym optymistycznym, jak zawsze, akcentem żegnamy się z Państwem i zapraszamy na kolejny Baszcz, który od przyszłego tygodnia będzie pojawiał się o nowej porze. Tym razem będziemy się słyszeć wieczorem o godzinie 21 w środę. I tak już w najbliższym czasie pozostanie.
1: Utwory specjalnie dla Państwa z ogromną przyjemnością, jak zwykle zresztą, prezentowali specjalnie
0: Górecka
1: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

z nim na turnę we Włoszech pozostała, część została wymieniona, a ja zostałem w pewnym sensie członkiem zespołu, bowiem przez 2 lata prowadziłem koncerty grupy Niemen Enigmatic. Oto piosenka, o której już mówiłem.

czeka i nagle dowiedziałem się, że ktoś czeka na mnie za kulisami po występie. Podszedłem do tej osoby, był to bardzo miły pan, przedstawił się, powiedział, nazywam się Jerzy Bogdanowicz, jestem menadżerem Czesława Niemena, albo jak mówił Ibis Wróblewski, Niemna. Powiedziałem, bardzo mi miło. Mówi, przepraszam za Cześka, który musiał wyjść wcześniej, żeby wyjechać do Warszawy. Mówię w jego i swoim imieniu. Chciałbym, żeby pan przyjechał do nas do Warszawy na próby nowego zespołu i poprowadził koncerty Czesława w Polsce. To jest największa trasa koncertowa, jaką planujemy i jaka do tej pory się odbyła. Będziemy grali na stadionach, w halach. Byłem zdumiony jako przedstawiciel ruchu studenckiego i tak zwanej grupy Wesołków, ale ze szczęścia nic nie powiedziałem kolegom. Spakowałem chlebaczek i udałem się do Warszawy. Pamiętam, próby odbywały się w klubie Riviera Remont. Tam też poznałem muzyków z zespołu Enigmatic, poznałem Tomasza Jaśkiewicza, który dość długo już towarzyszył Czesławowi na gitarze, Januszka Zielińskiego, ksywka Ogonek, który grał na basie, Czesława Bartkowskiego, już wtedy legendarnego jazzowego perkusistę, oraz Chórek, w którym występowały nieznane mi wokalistki Zofia Borca, Elżbieta Linkowska i Krystyna Prońko. Na próbie poznałem Jacka Mikułę. Jacek Mikuła był debiutantem, tak jak ja. Pierwszy raz zetknął się ze znakomitymi muzykami Czesława. Był to pianista, który przyjechał z okolic Sosnowca, mojego rodzinnego miasta, czyli ze Śląska, konkretnie z Katowic. Tam w Katowicach skończył konserwatorium, potem grał w zespołach Dixielandowych, był nieprawdopodobnie biegły technicznie, no ale wylądował w gronie znakomitości grupy Enigmatic. Jacek był bardzo stremowany, może nawet jeszcze bardziej niż ja, ponieważ przyglądał się nieznanemu sobie instrumentowi. Były to organy Hammonda, które były własnością Czesława, a największym Jacka marzeniem było usiąść, zagrać na Hammondzie, ale wcześniej go poznać. Jacek ćwiczył po 8 godzin dziennie, przyciskając różne przyciski, wybierając różne registry, depcząc bardzo różne pedały. Był zafascynowany tym instrumentem i z tej fascynacji powstał utwór instrumentalny, który znalazł się na płycie, z której to płyty dzisiaj prezentuję Państwu utwory. Utwór pod tytułem Enigmatyczne impresje. Jacek Mikuła i grupa Enigmatic.

0: bardzo jej kibicujemy. Trzymamy kciuki za Monikę Brodkę, prawda?
1: Z tego co wiem, to już chyba druga próba podboju świata.
0: Tak, ale wydaje mi się, że Monika tym razem jest lepiej przygotowana. Że tam jest tak wszystko już wymyślone, że naprawdę trzymam kciuki mocno.
1: Wydaje mi się, że ona tym razem bardzo, bardzo sama tego chce.
0: W związku z tym nie moglibyśmy zacząć utworem innego artysty niż Monika Brodka i teraz z jej najnowszej płyty utwór In My Eyes.

0: Nie powiedzieliśmy, jaki jest temat naszej audycji. Powiedzieliśmy, że Monika Brodka nas zainspirowała, ale nie powiedzieliśmy, o co chodzi. To może teraz Sosnowski wyjaśni.
1: I bardzo dobrze, że nie powiedzieliśmy tak na samym początku, bo państwo prawdopodobnie od razu wyłączylibyście już radioodbiorniki, bo jak wiemy, jaki jest temat, to potem już nie trzeba słuchać, bo można się domyśleć, co my puścimy, bo jesteśmy tak bardzo przewidywalni. Otóż tematem dzisiejszej audycji jest muzyka Polaków, naszych krajanów, którzy za granicą są mniej lub bardziej znani. I utwór numer dwa, który ja chciałbym państwu zaproponować, jest być może trochę naciągany, bo de facto nie są to rodowici Polacy, ale skład zespołu, jego trzon tworzy trzech braci o nazwisku Kiszka, czyli Sam, Jacob i Joshua, oraz ich amerykański kolega Danny Wagner. Mówię tutaj o zespole Greta Van Fleet i chłopaki być może nie są rodowitymi Polakami, ale nazwisko zobowiązuje i stąd mój wybór. Przed państwem Greta Van Fleet w piosence Highway Tune.

0: Czy bracia Kiszka są naprawdę polskiego pochodzenia?
1: Tak, podobno babcia jest spod Krakowa.
0: Ciekawe bardzo. A teraz będą Polki bez żadnej ściemy, czyli Hania Rani i Dobrawa Czocher, a wszystko dlatego, że dziewczyny ostatnio mocno namieszały i podpisały kontrakt z prestiżowym wydawnictwem Deutsche Grammophon, które dystrybuuje muzykę na całym świecie. No i to ogromny sukces, bardzo kibicujemy. Pierwsza płyta, którą dziewczyny razem wydały, to była płyta Biała Flaga z utworami Grzegorza Ciechowskiego, a tę płytę, którą wydadzą razem z Deutsche Grammophon, będą właśnie tworzyły, będzie zawierała autorskie utwory. A teraz Hania Rani i Dobrawa Czocher, jeszcze z nimi Lila Clara w utworze White Sky z 2017 roku.

równie polskim zespołem, bo pochodzącym z Gdańska, jest zespół, który nazywa się Trupa Trupa. Aktualnie bardzo popularny przede wszystkim na Wyspach Brytyjskich. Tenże zespół w piosence Dream About.

0: A trupa wystąpili nawet w koncertach z serii Tiny Desk. Co prawda to było w czasie pandemii, to było Tiny Desk Home Concerts, właśnie jakaś taka transmisja domowa, ale i tak ogromne wyróżnienie i nie powiem, zazdraszczam im bardzo.
1: No, szczerze mówiąc, nie znam innego polskiego zespołu, który by wystąpił w ramach sesji live radia, które nazywa się KEXP. To dla mnie równie ważne wyróżnienie.
0: A teraz troszkę powędrujemy w przeszłość i będzie to artystka, o której wielu nawet nie wie, że jest Polką, ale jest, ponieważ trzon jej kariery to przede wszystkim też Wyspy Brytyjskie, a jest to Patty Young, pochodząca z Wrocławia. Patty wydała tylko jedną płytę w Polsce, a tak naprawdę już później wyjechała do Londynu i tam zaczęła działać. A utwór, który chciałabym Państwu przypomnieć, to Pretty Thing, ale zremiksowany przez Kisa Tenniswooda.

0: A wiesz, że Patty Young do 8 roku życia jeździła w trasę z Lady Punk? Bo jej mama była w związku z Borysowiczem. Wiedziałeś to?
1: Nie miałem zielonego pojęcia. A teraz gruba historia i grube postacie, w sensie również dosłownym. Mówię tutaj o postaci Michała Urbaniaka, bo ja szczerze mówiąc nie zdawałem sobie.
0: W sensie dosłownym Michał Urbaniak?
1: Nie mówię, że jest gruby, nie o to mi chodziło. Mówię tylko, że jest postacią niezwykle znaną i szanowaną. W świecie mam wrażenie, że za oceanem jest dużo bardziej rozpoznawalny i kultowy niż na przykład w Polsce. I nie wiem, czy państwo wiecie, ale Michał Urbaniak swego czasu miał kontrakt z Columbią. W skład jego sekcji rytmicznej wchodził na przykład Marcus Miller i to na grubo przed tym, jak zaczął współpracować z Milesem Davisem. Odnośnie Milesa Davisa, mistrz pewnego dnia po tym, jak zobaczył Michała Urbaniaka w telewizji, powiedział: "Give me this fucking Polish fiddler." No i ten fucking Polish Fiddler wpadł na sesję podczas nagrania płyty Tutu. Płytę Tutu produkował sam Marcus Miller, który doskonale wówczas znał się z Michałem Urbaniakiem. Michał Urbaniak nagrał 3 utwory, ale tylko jeden znalazł się na płycie Tutu i tenże utwór nosi tytuł Don't Lose Your Mind. Michał Urbaniak i Miles Davis z płyty Tutu.

Ale nasi rodacy są znani nie tylko za granicą zachodnią, ale także wschodnią. I na przykład jednym z takich muzyków jest nasz serdeczny przyjaciel Michał Kielak, który wiem, że jest też, no, ma pośród państwa wielu zwolenników. I Michał, nie dość, że jest endorserem chińskiego producenta harmonijek, to jeszcze gra w dodatku w zespole, gdzie 90% składu to Białorusini, a zespół ten nazywa się The Road Dogs. I teraz będzie właśnie utwór The Road Dogs, Za krzewo.

Warszawa. Dworzec centralny. Czekam na pociąg. Zbliża się do mnie policja. Dobry wieczór. Proszę pokazać swój paszport. Gdzie jest wizę Schengen? Gdzie idziesz? W jakim celu? Może jesteś przestępcą? Może kogoś zabiłeś? I co ja na to? I co ja?

Я нигде не понял, кого я забил. Я нигде не понял,

Jeżeli mówimy już o zespołach znanych, popularnych za wschodnią naszą granicą, nie można nie wspomnieć o zespole Chemia. Ten zespół w Polsce moim zdaniem nie cieszy się tak ogromną popularnością, na jaką zasługuje. Natomiast znany jest nie tylko na Ukrainie, notabene chłopaki występują tam czasami przed 50-tysięczną publicznością i wyprzedają bardzo duże sale koncertowe i występują na wielkich ukraińskich festiwalach. Znani są również w Ameryce Południowej, a ich przedostatnim singlem była piosenka nosząca tytuł Modern Times.

0: A największy kaliber zostawiliśmy na absolutny koniec.
1: Można powiedzieć taki, no taki walec po prostu raz wjedzie i rozjedzie. No.
0: Tak, bo o ile Wielka Brytania znana jest głównie z Beatlesów, tak Polska, jeżeli chodzi o naukę, to na przykład Kopernik, a jeżeli chodzi o muzykę, to czymże byłaby muzyczna kultura całego świata bez muzyki Fryderyka Chopina i chcielibyśmy Państwu zaproponować jego utwór Nocturne opus 9 numer 3, ale w wykonaniu Petera Beatsa utwór pochodzi z zarejestrowanej na żywo płyty Chopin Meets the Blues Live.
1: I tym optymistycznym akcentem, jak zawsze, żegnamy się z Państwem i co?
0: I mamy nadzieję usłyszeć się z Państwem w kolejnej audycji, o ile niebo nie spadnie nam na głowy.
1: Czego i sobie i Państwu życzymy, oczywiście.
0: Piosenki specjalnie dla Państwa, jak zwykle, choć w nieoczywisty sposób, prezentowali
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Do usłyszenia.

0: I muszę powiedzieć, że bardzo lubię też ten numer.
1: Ja w ogóle ich bardzo lubię, a Łukasz Drapała to niesamowity kompan różnych bluesowo-rockowych ekscesów.
0: Już nie będziemy wnikać w szczegóły, proszę Państwa, bo jeszcze nam zdejmą audycję, ale tymczasem znowu wracamy do tych, co są znani za zachodnią granicą. I tu na przykład znowu Daniel Spaleniak, który całkiem niedawno był u nas w audycji już prezentowany, ale w sumie nigdy nie prezentowaliśmy utworu, który przyniósł mu tę całą wielką sławę. A utwór ten nosi tytuł Dear Love of Mine i pojawił się w amerykańskim serialu Ozark, wyprodukowanym przez Netflixa. Daniel Spaleniak.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

następną gitarą, która jest bohaterką albumu z gitarami Ericka Claptona, jest Fender Stratocaster z 1958 roku, zwany przez fanów tego instrumenta Mary Kay Fender. Mary Kay i jej trio uchodzili w latach 50. za kobiecy synonim rock'n'rolla i tej ery. I właśnie Mary Kay grała na białym Fenderze Stratocasterze, który wzbudzał

powszechny zachwyt. Clapton bardzo poszukiwał takiego instrumentu, no ale znalazł go dosyć późno, bo dopiero w latach 80. I wykorzystał tenże właśnie instrument, wspomniany Fender z 1958 roku, tak zwany Mary Kay Fender, podczas pracy nad albumem Pilgrim. Ta gitara zabrzmiała także i w tym nagraniu. Going Down Slow.

Kolejna gitarowa przyjaciółka Ericka Claptona to Gibson z 1964 roku, Gibson ES-335TDC. Ta gitara zabrzmiała na wielu płytach, na Goodbye Creamów, na Blind Faith, na płytach solowych Claptona, No Reason to Cry, Another Ticket, Journeyman, From the Cradle, ale tak naprawdę po raz pierwszy słychać ją na płycie z 1964 roku, czyli na albumie Five Live Yardbirds. To właśnie w tym roku, 1964, Clapton kupił sobie tę gitarę. Oto Five Live Yardbirds i Good Morning, Little Schoolgirl.

Kolejna gitara to też jest Gibson. To jest gitara, którą Clapton kupił sobie w 1965 roku w sklepie muzycznym na Charing Cross Road w Londynie, a poszukiwał jej tego typu dlatego, że oczarował go Freddie King, który grał właśnie na tym instrumencie, nieco starszym, bo z 1954 roku, no a wiadomo, że przecież właśnie Freddie King był jednym z wzorców wczesnego Claptona. Ten instrument zabrzmiał także podczas słynnej sesji nagraniowej Ericka Claptona z Johnem Mayallem i The Blues Breakers. Bardzo lubił ten instrument i przeżył ogromnie to, że podczas jednej z prób grupy Cream w 1966 roku ta gitara została skradziona. No ale dźwięki się zachowały. Zachowały się właśnie na płycie John Mayall Blues Breakers with Eric Clapton. A tak zabrzmiała ta gitara w nagraniu Hideaway.

są dwie najsłynniejsze gitary, które rozbrzmiewały na koncertach i nagraniach Claptona. Jedna to słynna Blackie, a druga równie słynna Brownie. No i teraz kolej właśnie na tę Brownie, bo to tak naprawdę był pierwszy Fender Stratocaster, który Clapton kupił na własność. To był model z 1956 roku. Dzisiejsza wartość tych właśnie modeli waha się między 80 a 100 tysięcy dolarów. Natomiast na aukcji, o której wspomniałem na początku audycji, Brownie osiągnęła wartość 450 tysięcy dolarów. I wtedy był to rekord, jeśli chodzi o wartość gitary sprzedanej na aukcji. Rok 1999. Brownie stała się jedną z najważniejszych gitar Claptona. Została wykorzystana także podczas słynnej sesji do albumu Layla and Other Assorted Love Songs w 1970 roku. Zabrzmiała także i w tym nagraniu. Key to the Highway.

Był składak. To jest składak własnoręcznie złożony przez Claptona. I kiedy w 1970 roku z zespołem Derek and the Dominos był na tournée po Stanach Zjednoczonych, zaszedł do słynnego sklepu gitarowego w Nashville, Tennessee, do sklepu Showbad. No i tam zaprzyjaźniony właściciel tego sklepu, niejaki Buddy Emmons, zaprosił go na zaplecze, gdzie leżały różne, wydawało się już nikomu niepotrzebne gitary. Clapton kupił cały ten złom i z tego złomu złożył sobie potem słynną Blackie, która na aukcji Christie w 2004 roku została sprzedana za prawie $1 000 000. No, nic dziwnego, bo to był instrument, który towarzyszył mu w wielu słynnych przedsięwzięciach. Z tych słynnych wybrałem koncert w sali Rainbow w Londynie ze stycznia 1973 roku, kiedy to Brownie zagrała Bell Bottom Blues.

0: Thank you.
1: Przyszła kolejna gitara akustyczną. To gitara Martin z 1966 roku, numery 00028/45. Ta gitara na aukcji Christie w 2004 roku została sprzedana za $186,700, a kupił ją Clapton w 1970 roku, kiedy jeździł po Stanach Zjednoczonych z Derek and the Dominos i po występie w telewizyjnym show Johnny'ego Casha w Nashville kupił ją tego samego dnia, kiedy nabył słynną Blackie. Ten Martin zabrzmiał pięknie na albumie 461 Ocean Boulevard, z którego pochodzi także i to nagranie, Walking Down the Road.

Kolejny Fender Stratocaster być może nie jest tym najsłynniejszym, ale niewątpliwie to jest najwcześniejszy Fender, jaki był w posiadaniu Claptona, bo to jest gitara z 1954 roku, sprzedana na aukcji Christie w 1999 roku za 190 tysięcy. Wykorzystał ją Clapton podczas swoich tournée po Japonii, także wtedy, kiedy grał w Polsce w sali kongresowej i w Spodku. A my posłuchamy, jak zabrzmiał ten Fender podczas słynnego koncertu dobroczynnego, z którego dochód był przeznaczony na ARMS. A ARMS to jest skrót od Action and Research into Multiple Sclerosis, czyli na akcję skierowaną na pomoc osobom chorym na stwardnienie rozsiane. W 1983 roku odbył się w Royal Albert Hall w Londynie koncert na rzecz pomocy osobom właśnie skazanym na tę chorobę. Wśród zaprzyjaźnionych muzyków cierpiał na nią również były basista Small Faces i Faces, czyli Ronnie Lane. Ten koncert zgromadził wówczas niesłychanie zupełnie doborowe grono wykonawców, a byli to Bill Wyman na basie, na perkusji Charlie Watts, Kenny Jones i Simon Phillips, na gitarze Jimmy Page, na innej gitarze, a także na klawiszach i trochę śpiewał Andy Fairweather Lowe, na klawiszach Chris Stainton i Tony Hymes. Producentem całości był Glyn Jones, wokalnie dokładał się także Ronnie Lane, no i był jeszcze Steve Winwood, który grał na klawiszach, na mandolinie, no i śpiewał. Poza nimi jeszcze były dwie gitary, czyli Clapton i Jeff Beck. I tak naprawdę był to pierwszy od chwili rozpadu Yardbirdsów moment, kiedy wszyscy trzej gitarzyści tego zespołu wystąpili razem na scenie. Jakość nagrania słaba, ale historyczna wartość niewątpliwa. Posłuchajmy, jak zabrzmiała Leila zagrana na trzy gitary: Claptona, Jimmy'ego Page'a i Jeffa Becka.

Najbardziej znaną akustyczną gitarą, na której grywał i grywa Clapton, jest Martin, ale w 1969 roku został Clapton obdarowany inną akustyczną gitarą, wyprodukowaną przez zakład lutniczy Tonego Zematisa. To była 12-strunowa gitara, którą Clapton ochrzcił jako Ivan the Terrible, czyli okropny Iwan. Tę gitarę usłyszeć można na nagraniach grupy Blind Faith, ale najsłynniejszy jej występ miał miejsce wtedy, kiedy Clapton był w studiu z George'em Harrisonem i kiedy nagrali My Sweet Lord.

Być może powrócę jeszcze w którejś z kolejnych audycji Pierwszy Odcień Bluesa do owych opowieści o gitarach Claptona, bo tych opowieści jest mnóstwo i towarzyszą im różne ciekawostki. A to jubileuszowe wydanie, urodzinowe, zakończymy brzmieniem dosyć nowego, jak na te warunki, Fendera Stratocastera, bo ta gitara pochodzi z 2004 roku i została estetycznie bardzo obudowana przez amerykańskiego twórcę graffiti, znanego wśród plastyków, a także muzyków, to był John Crash Mathers. I właśnie w 2001 roku John Mathers dał Ericowi w prezencie taką gitarę, którą opatrzył własnymi fantazyjnymi malunkami. Ta gitara była jedną z podstawowych gitar Claptona na początku lat 2000 i bardzo pięknie zabrzmiała także podczas Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival w 2004 roku. Posłuchajmy zatem, jak brzmi Fender Crash Model z koncertu na Crossroads Guitar Festival. Poza Ericiem Claptonem w tym nagraniu usłyszymy Buddy'ego Guya, B.B. Kinga i Jimmy'ego Vaughana. To było jubileuszowe, okolicznościowe wydanie audycji Pierwszy Odcień Bluesa z okazji 78. urodzin Erica Claptona. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciech.

0: Ciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
1: Radio Baobab.

Obróćmy się teraz o 180 stopni, jeśli chodzi oczywiście o klimat i stylistykę tych nagrań, które za chwileczkę zaprezentuję. Czy nazwisko Dylan państwu brzmi znajomo? To za głupie pytanie, zakrzykną wszyscy. A imię z nazwiskiem Pablo Dylan, no to już pewnie nie wszyscy będą tak oczywiście oburzeni. Otóż Pablo Dylan jest wnukiem Boba Dylana, wnukiem, który stara się chyba iść troszkę w ślady swojego dziadunia, bowiem nagrał właśnie album zatytułowany Solitude i to jest akustyczne, gitarowe granie z równie akustycznym śpiewaniem. I nie jest to nic zachwycającego. Pablo Dylan, jak sądzę, troszkę próbuje odcinać kupony od swojego słynnego nazwiska, ale to jest młody człowiek i być może, że jeszcze rozwinie się w jakąś bardziej własną stronę i własną stylistykę zaproponuje. A na razie z albumu Solitude dwa nagrania Pablo Dylana. All That Lasts i Stands of Time. Pablo Dylan.

0: Kilka następnych nagrań w tym wydaniu Nowalijek spod Baobabu będzie należało do kręgu Oki, czyli muzyki związanej z Oklahomą. Będą to nowaliki trzech różnych wykonawców, a zacznijmy od tria, które nosi dosyć tajemniczą nazwę White Lighters.
1: You wanna see a show? Okay. Let's start this show. Right now.

sadly,

Ci White Lighters to, jak już mówiłem, trio założone w 2016 roku. Panowie Dwight Hamling, Joniel Prouty i Derek Carothers grają muzykę, jak sami mówią, inspirowaną brzmieniem lat 60. między Rolling Stones i Skid Row. No a do tego dodają trochę tej atmosfery, która towarzyszyła ówczesnym także nagraniom Eryka Claptona. No a wszystko to w cieniu oczywiście J.J. Cale'a, bo przecież to jest najwybitniejsza postać muzyki około bluesowo-rockowej z Oklahomy. White Lighters zaprezentowali w 2021 roku album zatytułowany Rose Colored Glasses i właśnie wysłuchaliśmy introdukcji do tego albumu zatytułowany American Dream. No a teraz jeszcze też z albumu Rose Colored Glasses przedstawiciele muzyki z Oklahomy, White Lighters, wykonają utwór Jet Airliner.

I kolejna nowalika z Oklahomy, zespół o nazwie Sogai. No, troszkę pogrzebałem w internecie, żeby się zorientować, o co chodzi z tym Sogai, bo to się pisze, przeliteruje po polsku. Saugeje. I to się okazuje, że to jest nazwa ryby, która to ryba jest skrzyżowaniem sandacza z jakąś nieznaną mi odmianą ryb kanadyjskich. Nie wiem, czy występują te ryby w Oklahomie, ale ponieważ Sogai grają bardzo przyjemną muzykę, to postanowiłem ich dzisiaj zaprezentować w nowalikach spod Baobabu. Pochodzą z Tulsy, oczywiście w Oklahomie, i grają muzykę, która jest takim świetnym przykładem na to, jak można łączyć w sobie folk, blues, country i rock and roll. Oto Sogai w utworze zatytułowanym One Leg at the Time.

I żeby zamknąć tę krótką prezentację nowalijek, które są owiane klimatem Oaki, czyli Oklahomy, teraz Parker Millsap. Jest związany wprawdzie dosyć luźno z tym, co niosła z sobą muzyka J.J. Cale'a, ale od wielu lat tworzy bardzo własne granie. Jego nowy album, który ukaże się w kwietniu 2021 roku i nosi tytuł The Real Thing, jest dobrym przykładem tego, jak różnorodna może być muzyka Parkera Millsapa, bowiem te poprzednie jego płyty były czasami nasączone bardzo, powiedziałbym, skocznie rockowymi nutkami, a tymczasem przynajmniej to nagrania, jest to tytułowe nagranie z nadchodzącego albumu, jest bardzo, bym powiedział, stonowane, ale bardzo przyjemnie brzmiące, bo ich linia melodyczna tutaj jest atrakcyjna, a także są bardzo przyjemne rozwiązania aranżacyjne. Parker Millsap zatem występuje w tytułowym nagraniu z nadchodzącego na wiosnę albumu The Real Thing.

jakoś mało kobiecych nowalijek w tym wydaniu, no ale to nie zawsze się tak trafia, że można z kosą wyjść do ogródka i naciąć tych nowalijek tak, żeby było sprawiedliwie między płciami, że tak powiem. Annie Mac to jest bluesowo-soulowa wokalistka, która obraca się głównie w okolicach Minneapolis, Minnesota, i w styczniu zaproponowała swoim słuchaczom epkę, czyli niewielką płytkę, na której pomieściła swoje własne kompozycje, a do których znacznej części słowa napisała jej córeczka, czyli można powiedzieć, że to jest rodzinna twórczość. Annie Mac z małej płytki zatytułowanej Testify zaśpiewa Shadows of the Kingdom.

o tym młodzieńcu wielokrotnie już mówiłem ostatnio w różnych moich audycjach. Selwyn Birchwood, zapowiadana od dobrego półrocza nowa płyta Selwyna Birchwooda zatytułowana Living in a Burning House, no wreszcie się spełniła w styczniu 2021 roku. I oto z tego albumu dwa nagrania: I'd Climb Mountains oraz You Can't Steal My Shine. Selwyn Birchwood.

Nowalijka, która w zasadzie nie jest nowalijką, bo to jest płyta, która ukazała się po raz pierwszy premierowo dokładnie 30 lat temu, w 1991 roku. Jest to album Stinga. Tym razem ukazuje się w bogatszej formie. Dodano tutaj do zestawu oryginalnego kilka nagrań, które odnoszą się do tego zestawu oryginalnego, ale a to jedno jest dłuższe, a to drugie krótsze, a to troszkę inny remiks. No i właśnie z takiego innego remiksu chciałbym teraz przypomnieć Państwu piękną, cudną pieśń Mad About You, Sting z albumu The Soul Cages.

I na koniec tego wydania Nowalijek spod Baobabu Willie Nelson, który nagrał, bo wiadomo, że to już jest gotowe, zestaw piosenek wywodzących się z repertuaru Franka Sinatry. Nazwał ten zestaw That's Life i oto pierwszy utwór, który awizuje album. Cottage for Sale. Na pożegnanie z tym wydaniem Nowalijek spod Baobabu Willie Nelson.

Utwór nosił tytuł Wounds, a wykonawca Interstate Blues. Interstate Blues to jest kalifornijski zespół blues rockowy czy rock bluesowy, który istnieje od 1994 roku. Mówi istnieje, chociaż tak naprawdę odnotowuje ostatni album wydany przez tę formację w 2013 roku. Ale to chyba nie znaczy, że mogli zawiesić działalność, gdyby ktoś, a może pan Przemek wie, czy Interstate Blues nadal funkcjonuje, działa i nagrywa, występuje, to bardzo proszę o taką informację. To nagranie pochodzi z takiego jedynego albumu tego zespołu, który posiadam. Nosi on tytuł Redux i to jest zbiór nagrań z dziesięciolecia działalności tej formacji. Jej liderem jest gitarzysta i wokalista i zarazem dostarczyciel repertuaru Jamie Purpura. Ja pamiętam, że kiedy po raz pierwszy miałem styczność z Interstate Blues i z Jamie Purpurą, to ktoś, kto już był zaprzyjaźniony z tym repertuarem, mówił, że w środowisku polskich fanów mówi się o nim purpurowy jamnik, Jamie Purpura. No i to już sygnalizuje pewne zainteresowanie pana Przemka. Jak sądzę, przedmiotem jego zainteresowania, a może nawet w pewnym sensie sympatii czy umiłowania jest gitara. Gitara elektryczna to taka gitara elektryczna, która nie jest gdzieś tam w tle brzdąkająca jako rytmiczna, ale ta prowadząca, ta wiodąca, ta, którą stać na piękne bluesowe, rockowe solówki, bogato okraszone różnymi alikwotami i innymi wymyślnymi muzycznie wygibasami. Świadczy o tym i następne nagranie, które pan Przemek zaproponował, a ja już w tej chwili uruchamiam. Rory Gallagher to znakomitość irlandzkiej gitary blues rockowej czy rock bluesowej. Tragicznie pozbawił nas los Rory'ego Gallaghera w jego dobrym okresie twórczości. No ale tych płyt, które pozostawił, tych nagrań jest rzeczywiście sporo. I pan Przemek wybrał z tego bogatego zbioru utwór pochodzący z albumu Defender. To był album z 1987 roku, którym Rory Gallagher odezwał się po jakiejś tam dłuższej przerwie i niektórzy jego fani byli trochę zaskoczeni tym, że to nie jest już dokładnie ten sam Rory Gallagher, którego znali przedtem. No i właśnie z tego albumu pan Przemek wybrał utwór I Ain't No Saint, czyli Nie Jestem Święty, Rory Gallagher.

Interstate Blues, którym rozpoczął pan Przemek swoją prezentację, to gitara, to elektryczna gitara bluesowa z już z przełomu XX i XXI wieku. Rory Gallagher to lata 80. No a teraz coś ze współczesności gitary, mianowicie Joe Bonamassa. Aż dwa nagrania Joe Bonamassy zaproponował pan Przemek, czyli T4-1 i Slow Jean. I tutaj postanowiłem troszeczkę odejść od tego trendu, który mi się wyłonił z propozycji pana Przemka, i zaproponuję teraz, żebyśmy sobie wspólnie posłuchali Slow Jean Joe Bonamassy, ale w wersji akustycznej. Z tego zresztą uważam bardzo dobrze zrealizowanego albumu zatytułowanego An Acoustic Evening Live at the Vienna Opera House. Slow Jean Joe Bonamassa akustycznie.

0: Danke, danke, danke. Thank you.
1: No i znowu przenosimy się w przeszłość i to głęboką, do lat 60., bo okazuje się, że tych swoich inspiracji do prezentacji muzyki pan Przemek Szewczyk doszukuje się także w brytyjskiej fali bluesowej, którą to Wielka Brytania została ogarnięta właśnie w połowie lat 60. I zaproponował pan Przemek 3 nagrania z tego okresu. Ja postanowiłem z 2 z nich zrobić bloczek, bo wydaje mi się, że one bardzo z sobą współgrają. Jedno nagranie to I'd Rather Go Blind, wykonane przez Christine Perfect, dzisiaj Christine McVie, z grupą Chicken Shack, a drugie nagranie, również mniej więcej z tego samego czasu, to utwór pochodzący z chyba najbardziej stylowego bluesowo albumu grupy Fleetwood Mac. Album nosił tytuł Fleetwood Mac, później nazwano to także Peter Green's Fleetwood Mac, a nagranie nosi tytuł Long Grey Mare.

Jak już wspominałem, pan Przemek zaproponował aż 3 nagrania z tego właśnie okresu, z okresu brytyjskiego bluesowego boomu. Tym trzecim jest instrumentalny utwór grupy The Yardbirds ze schyłkowego okresu tego zespołu i z takiego momentu, w którym już za chwilkę wyleciał w świat i objął swoją gitarą grupę Led Zeppelin Jimmy Page. To nagranie nosi tytuł White Summer.

Aha, no i teraz coś, czego pan Przemek nie zaproponował, a ja postanowiłem w ramach udostępnienia mojej metody prezentacji dorzucić do tej wersji White Summer, czyli tej wczesnej z Yardbirdsami, wersję koncertową Page'a z grupą Led Zeppelin, już z późniejszego okresu, czyli z płyty Coda, a w zasadzie z takiego bonusu, który został dorzucony do albumu Coda w kilku takich specjalnych, okolicznościowych wydawnictwach. W tym przypadku White Summer przechodzi płynnie w drugi utwór zatytułowany Black Mountain Side. Wszystko to jest dosyć długie, trwa 8 minut, no a zostało zarejestrowane podczas występu Led Zeppelin 27 czerwca 1969 roku w londyńskim Playhouse Theatre.

Nasz patron, pan Przemek Szewczyk, wybrał dosyć długie nagrania, w związku z czym no, nasz ograniczony czas audycji sprawia, że to nagranie, które za chwilę zaprezentuję, zakończy już pierwszy odcień bluesa. Jest to nagranie, z którym ja z panem Szewczykiem, jak sądzę, moglibyśmy się utożsamiać niemal codziennie. Bo mówię o pięknej, instrumentalnej pieśni Stevie'ego Raya Vaughana zatytułowanej Riviera Paradise. Słuchali państwo w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, wyboru nagrań dokonanego przez naszego patrona, pana Przemka Szewczyka. Panie Przemku, dziękuję. Od państwa oczekuję na dalsze państwa życzenia i dezyderaty, a na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa niezapomniany Stevie Ray Vaughan. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: szczycie miała taki okrągły, malutki ekran, display w kolorze zielonym i zależnie od precyzji nastrojenia się na odpowiednią stację, to oczko pokazywało zielone takie listki, coraz bardziej zielone, jaskrawe. A jak było źle nastrojone, to było takie dużo ciemnego na tym.
1: To była taka pomoc dla tych, co nie słyszeli.
0: To, tak. Ale jednak to działało i potem zastąpiły to już bardzo nowoczesne takie szczałki, ale to później było.
1: Ja ci powiem, że z tego, co pamiętam, to u nas to Radio Pionier bardzo długo funkcjonowało i właściwie ja zburzyłem tradycję słuchania tego radia w momencie, to było dość późno, bo to były lata późne 60., w momencie, kiedy otrzymałem w nagrodę radio tranzystorowe Koliber.
0: No ale ty już znowu przeskoczyłeś epokę całą, bo ja wracałem...
1: Ja po drodze nic nie miałem.
0: No, widzisz, a ja miałem radio AGA.
1: Telewizor miałem wcześniej.
0: Ale nie było telewizji jeszcze w Polsce. Było
1: wtedy,
0: radio,
1: kiedy był Koliber, była
0: ale
1: telewizja.
0: Ale ja mówię o wcześniejszym okresie. Ja miałem radio AGA na szwedzkiej licencji,
1: w Warszawie,
0: które miało regulowane gałeczką. Na przykład wysokie tony można było podbić mu, to była barwa, i słuchałem na nim różnych ciekawych rzeczy, dopóki moja koleżanka Marysia, niezbyt ładna zresztą, ale za to głupia, usiłowała mi udowodnić, że za tą siatką i takim materiałem, który pokrywał głośnik, siedzi mały pan i mówi. I włożyła tam palec i przebiła membranę głośnika i już pan nie mówił.
1: Aha.
0: Także to był moment, który Marysia... Przestała
1: ja przyznam otwarcie, nie pamiętam z naszego domu żadnego innego, trzy radia pamiętam. Koliber, Szarotkę z wakacji.
0: Proszę. To w złej kolejności, Szarotka była wcześniej, Szarotka była pierwszym polskim przenośnym...
1: Nie, ja chciałem powiedzieć, przepraszam, bo ja się pomyliłem, Pionier, Szarotka i Koliber.
0: Nie pamiętam.
1: Niebieski.
0: Może ci pamięć odświeżą rytmy rock'n'rollowe.

0: Uzgodniliśmy więc, że nie miałeś szarotki, miałeś pioniera, a potem już miałeś telewizor panoramiczny, tak?
1: Nie, panoramiczny od razu. Aha. Dlaczego panoramiczny?
0: Ale przytrzymajmy się muzyki i radia. Czy miałeś na przykład gramofon, który wtykałeś do tego lub innego radia i słuchałeś płyt, czy nie
1: bardzo? Słuchaj, to miałem gramofon, ale miałem taki gramofon troszkę, mi się, nie żeby mi się wstyd przyznać, tylko wiesz, bo taki gramofon przywieziony
0: Wietnamu?
1: Ze Związku Radzieckiego.
0: A to już ciekawe jest. Coś na ten temat też powiem.
1: Gdzie nie mogłem grać wszystkich płyt, ponieważ on miał tylko 33 1/3.
0: No nowoczesny, na long playe.
1: Na long playe był, po pierwsze, a po drugie nie grał całych long play, bo mu ramię tak daleko nie odchodziło, bo była taki wypustek. Był także od
0: dół. Nie odchodziło mu do początku płyty? Czy
1: do początku.
0: A to ciekawe jest.
1: I on, znam long playe, te, które miałem, od drugiej piosenki.
0: Rozumiem. To zagadkowa sprawa, bo ja miałem, owszem, gramofon polskiej produkcji pierwszy. Wszyscy mylnie mówią Bambino, to nie było żadne Bambino. On miał tylko jakiś symbol i był dekiem de facto, bo nie miał wzmacniacza.
1: No, pamiętam taką nazwę, dek.
0: Widzisz? Bo potem była Karolinka, która miała już głośnik w pokrywie, ale ten mój z kolei miał regulowany moment wyłączenia, jak się kończy płyta, i nie grał pocztówek dźwiękowych, bo one miały ten zapis bliższy tego szpindla, na którym nadziewało się płytę i nie dawało rady. Chciałem to jakoś zniszczyć obcęgami.
1: No to ale mi nie zaimponowałeś, bo mój też nie grał pocztówek, no bo pocztówki były na 45, prawda? No,
0: oczywiście. W każdym razie, jeśli chodzi o import ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, to jednym z najbardziej zdumiewających urządzeń, jakie widziałem, jeśli dobrze pamiętam, przepraszam, się przypomniało, to było urządzenie, które nosiło nazwę, wydaje mi się, nota, czyli nuta. Ale w związku z tym, że N w cyrylicy drukowane przypomina H, to mój kolega, który to sprowadził,
1: Huta,
0: mówił, że to jest japońskie urządzenie Hota.
1: A, Hota.
0: Hota. Ale ta Hota to było coś niezwykłego. Mianowicie to była magnetofonowa nakładka na gramofon. Wyobrażasz sobie coś takiego?
1: Nie.
0: Magnetofon był zbyt skomplikowany i być może za kosztowny, więc radzieccy ludzie wyprodukowali takie coś, co się nakładało na gramofon, czyli silnik gramofonu był napędem, kręcił tymi szpulami na takich bardzo krzywych podstawkach i jakimś cudem to odtwarzało taśmy. Hota.
1: Słuchaj, ja chciałem tak trochę z ubolewaniem mówię i z pewnym żalem nawet dotyczącym swojej osoby, że ja nie jestem dla ciebie partnerem w tej rozmowie, bo ja właściwie mogę tylko mówić, czego nie pamiętam, ale to wynika z tego, że ja się tym nie interesowałem, bo ja...
0: Myślałem, że nie byłeś bogaty.
1: Nie, że nie, też nie byłem, ale ja po prostu do pewnego momentu muzyka nie była moim hobby podstawowym. Słuchałem tak, jak się słuchało po prostu, ale to nie jest tak, że ja pędziłem za urządzeniami, za radiami. Ja się interesowałem sportem. Ja spędzałem bardzo wiele czasu na treningach.
0: A ja nie, właśnie.
1: I nie pamiętam na przykład piosenek dla sportowców jakichś specjalnych.
0: Nie, ja miałem odznakę sprawną.
1: Trenowałem lekką atletykę w tym czasie i biegałem.
0: Ja faktycznie miałem sprawność lekka stopa, ale nie dlatego, że dużo biegałem, tylko jakoś przypadkiem.
1: Lekka stopa, z tego co wiem, może być związana z tańcem, zatem pośrednio z muzyką.
0: Nie miałem. Miałem też kuchcik, sprawność. Ale wróćmy do muzyki, której wtedy słuchałeś mało. Chciałem powiedzieć, że bardzo lubiłem rock'n'rolla, choć nie w wykonaniu tych artystów, których dzisiaj prezentuję, bo ich w ogóle nie znałem.

0: Słuchaj, Koliber to jest już bardzo głęboka przeszłość, natomiast czy spotkałeś się z takim urządzeniem jak magnetofon?
1: Oczywiście.
0: A miałeś?
1: Miałem.
0: A, wtedy jak byłeś mały dosyć?
1: No już byłem troszkę większy, tonetkę miałem.
0: No tak, to już byłeś trochę większy, tonetkę też miałem, ale przed tonetką trzeba przypomnieć, otóż nie miałem, ale widziałem w sklepie i marzyłem o tym urządzeniu. Chyba tak to można nazwać, magnetofon, który nagrywał, wiesz na czym? Nie na taśmie, tylko na drucie. Było takie coś.
1: W Sosnowcu nie było.
0: W Warszawie też było niewiele. Stał w komisie na ulicy.
1: W komisie, czyli nie był polskiej produkcji.
0: Na polskiej produkcji to nic nie było, bo magnetofony były.
1: Przepraszam cię bardzo.
0: Chwileczkę,
1: chleb był na przykład u nas polskiej produkcji.
0: A chleb grał?
1: Czasem grał.
0: Ja mówię o urządzeniach.
1: Jak się najadłem...
0: To takiego... i kartofle grały też, jak się najadłeś, to wiem. Natomiast ja mówię o urządzeniach technicznych. Pierwsze magnetofony były importowane...
1: Kartofle rzeczywiście nie są techniczne.
0: Nie są, ale grają w odpowiedniej konfiguracji. Były urządzenia importowane z NRD. Był taki magnetofonik do luftu zresztą, cały z plastiku. Jakoś BT się nazywał czy coś. Był niemiecki, solidny, żelazny, ogromny. Nie, no Grundig był zachodnik Niemiec, ja mówię NRD.
1: Przepraszam.
0: Był szmaragd.
1: Aha, był szmaragd. W szkole oraz, był u nas szmaragd. Widzisz,
0: oraz nastąpił pierwszy polski wynalazek magnetofon, Melodia.
1: Melodia była.
0: Był zrobiony z żółtego plastiku, tak jak szarotka, i miał coś, czego zazdrościli nam członkowie RWPG, mianowicie grał mikrofon w obydwie strony.
1: Dlaczego obydwie?
0: Bo tak był wymyślony. Nie musiałeś przekładać szpuli na drugą stronę, tylko naciskałeś inny klawisz i on grał w drugą stronę.
1: Słuchaj Wojtku, powiem ci tak.
0: Nie zrozumiałeś.
1: Dobrze, że przeszliśmy do magnetofonów, bo tak, jednak miałem jakiś magnetofon.
0: No
1: natomiast magnetofon kojarzy mi się generalnie przy moich zdolnościach manualnych.
0: Z kartoflami.
1: Manualnych, aha, powiedziałem.
0: Tak.
1: Kartofle już połknąłem i grają.
0: I grają.
1: Grają. A mnie się kojarzy ze zwitkami strasznie pokręconej i wciągniętej taśmy i wyciąganiem tego i przycinaniem oraz z takimi kawałkami, co sklejałem tą taśmę. Taki był, taka złączka była.
0: Sklejka.
1: Sklejka taka.
0: Biała.
1: Biała, tak.
0: No to wiadomo.
1: No i to było straszne.
0: No widzisz, straszne, bo nie miałeś do tego serca. Ty chodziłeś na bieżnię, czy może nawet
1: na bieżnię
0: miotałeś jakimś rzutem.
1: Nie, miotałem.
0: Nie miotałeś.
1: Na bieżnię i skocznię.
0: Rozumiem. A ja wtedy taśmę wkładałem umiejętnie i mi się nie zwijała. A teraz taśmy już nie ma i gramy z płyt kompaktowych, które też są trochę przestarzałe.

0: Uważaj, że taśma troszeczkę klinowała na kołkach prowadzących.
1: Jednak.
0: W związku z tym odkręciłem tą górną pokrywę, zdjąłem zresztą osłonę głowic, sprawdzić, czy taśma...
1: W życiu bym tego nie zrobił.
0: A ja zdjąłem i sprawdziłem, czy taśma mi nie rżnie głowicy, bo jak taśma na kołku krzywo szła, to potrafiła wyciąć głowicy dziurę. I zabrałem się do dalszego sprawdzania. Urządzenie było pod prądem i przysięgam, że to się wydarzyło, chociaż dzisiaj z perspektywy lat możecie myśleć, że coś fantazjuje, czy nawet konfabuluje.
1: Zostałeś porażony prądem.
0: Nie, to byłoby banalne. Włożyłem długi śrubokręt o drewnianej rączce w jedno z miejsc, które wydawało mi się newralgiczne i po chwili mój magnetofon Tonet zaczął odbierać Moskwę. Radio.
1: Proszę Państwa, chciałbym zakończyć naszą audycję. Przeprosić Państwa za...
0: Niech mnie piorun spali, jeśli kłamie.
1: Przepraszam Państwa. To jest czasami fantazja, czasami trochę poezji. No, musi być pojęcie człowieka, zwłaszcza starszego, który nie wszystko dobrze pamięta. Podziękować Państwu.
0: Używałem go jako radia.
1: Zapowiem, że dalej będziemy słuchali rock'n'rolli wybranych przez Wojciecha Mana.
0: Gabarit Moskwa.

Tym artystą, który spowodował, że Eric Clapton zaczął śpiewać, jest oczywiście John Mayall. Obok Claptona niewątpliwie mój guru muzyczny od samego początku, kiedy tylko zacząłem odróżniać bluesa od innych gatunków muzycznych. Jednym z marzeń moich, marzeń tych spełnionych, zorganizowanie koncertów Johna Mayalla w Polsce. Moja kariera zawodowa przebiegała w ten sposób, że na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego stulecia otrzymałem angaż na stanowisko dyrektora do spraw kontaktów międzynarodowych Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych. A jak to się ma do koncertów Johna Mayalla w Polsce? O tym za chwilę.

Europejskim agentem Mayela był od lat Rod McSween, współwłaściciel agencji International Talent Booking, czyli ITB. Od znanego grafika polskiego pochodzenia, Joe Mirowskiego, który miewał już kontakty z Pagardem, dowiedział się, że Mayel jest w Polsce znany. Dał więc Joe'emu pełnomocnictwo do prowadzenia rozmów z Polakami. Pagard nie był zainteresowany, więc Joe skontaktował się ze Zjednoczonymi Przedsiębiorstwami Rozrywkowymi, czyli ze mną, bo ja tam wtedy pracowałem. Oszalałem z radości, przekonałem dyrektora ZPR, że Mayel jest dwa razy lepszy od Eltona Johna i już wkrótce zakład widowisk estradowej ZPR opracował trasę obejmującą 8 koncertów na terenie PRL. Było bardzo przyjemnie i pięknie, aż do momentu, kiedy na 30 dni przed początkiem trasy Joe w krótkich słowach poinformował, że Mayel odwołał wyjazd ze Stanów. Podobno nie opłaca mu się przyjechać do Europy na kilka koncertów w Polsce, bo na Węgrzech i w Jugosławii, gdzie też miał grać, nie sprzedano ani jednego biletu. Nie mogłem w to uwierzyć. Zadzwoniłem bezpośrednio do Roda McSweena, który niestety twardo potwierdził to nieszczęście. Moje tłumaczenie, że w Polsce czeka 20 tysięcy fanów, że wynajęto już salę i że poszła zmasowana promocja, musiało zabrzmieć jednak na tyle przekonująco, że Rod zaczął mięknąć. Następnego dnia przyszedł telex, że sam John Mayel chce usłyszeć moje biadolenie. Podano też numer telefonu, pod którym artysta będzie przebywać we wtorek o godzinie 18. Przypominam, to był rok 1980. Nie było połączeń satelitarnych, internetu i telefonów komórkowych. Połączenia zagraniczne realizowane były za pośrednictwem wszechmocnej centrali międzynarodowej. Nawet jeżeli udało się po paru godzinach do niej dodzwonić, to uzyskanie docelowego połączenia było uzależnione od humoru i dobrej woli pani telefonistki. A tu nie dość, że trzeba dzwonić hen za Atlantyk, to jeszcze o określonej porze. Nie darmo jednak byłem wówczas szefem działu zagranicznego. Uruchomiłem Sławka M., mojego człowieka do zadań specjalnych. Ten uroczy blondyn, kochający życie bez ograniczeń, co znajdowało niezwykłe uznanie u płci przeciwnej, miał bardzo bliskie koleżanki w biurze paszportowym, w agencjach podróży i oczywiście w międzymiastowej. Dzięki tej więzi udało się nawiązać łączność o właściwej porze. Inna rzecz, że Sławka nie było potem w pracy przez dwa dni. Po drugiej stronie rzeczywiście odezwał się John Mayel. Był na party zorganizowanym przez jego ówczesną wytwórnię DJM. W tle słychać było wesoły gwar oraz szczęk sztućców i kieliszków. John w znakomitym humorze próbował nawiązać towarzyską konwersację, ale ja byłem tak nakręcony, że w kółko gadałem o polskich fanach, o wielkiej promocji radiowej, dziesiątkach tysięcy plakatów. You must come to Poland in October. Zapanowała chwila ciszy, choć wydawało mi się, że słyszę gulgotanie wychylanego kielicha. Bingo! Send the air tickets to Rod at ITB. I stało się. Po 10 latach od chwili, gdy po raz pierwszy usłyszałem Room to Move, mogłem w realu, na własnym terytorium, uścisnąć dłoń mojego bluesowego guru i wysłuchać oryginału na żywo.

poznałem też bliżej człowieka. To typ narcystycznego twardziela, apodyktycznego szefa, systematycznego, wręcz pedantycznego biznesmena, trzymającego otoczenie raczej na dystans. Ale przede wszystkim osobnik wysoce charyzmatyczny, dysponujący tym czymś, czego inny nikt nie ma. I nie można mu odmówić poczucia humoru. Nie był to dobry czas w artystycznej karierze mojego idola, ale też okoliczności nie były sprzyjające. Najpierw świeżo usankcjonowany związek z Maggie, zwiastujący perspektywę rodzinnego ciepła i satysfakcji emocjonalnej, a chwilę potem dramat utraty dotychczasowego dorobku materialnego, lecz także w dużej mierze twórczego. Pewnie dlatego podczas pobytu w Polsce Mail cały czas był na lekkim rauszu. Nie rozstawał się z kubeczkiem z wieczkiem, którego stale uzupełniana zawartość utrzymywała go w niezmiernie dobrym nastroju. Tylko raz widziałem go absolutnie trzeźwego przy wypłacie kontraktowego honorarium.

Jednym z warunków przyjazdu do Polski była dolarowa gotówka. Kupka zielonych banknotów została zabezpieczona w metalowej kasetce w szafie pancernej ZPR, do której klucz miała tylko upoważniona kasjerka. Urzędowała w ciemnej kanciapie na pierwszym piętrze Pałacu Prymasowskiego, nieopodal mojego gabinetu. Spotkaliśmy się z Johnem u mnie w biurze i gdy przy herbatce usiedliśmy, by grzecznie porozmawiać, w całym budynku nagle zgasło światło. Na miodowej koparka przecięła kabel. Dopóki piliśmy herbatkę, było jako tako, ale gdy po opuszczeniu mojego biura znaleźliśmy się w ciemnym, z lekka śmierdzącym machorką korytarzu i ruszyliśmy po skrzypiącej drewnianej podłodze do kasy, wyczułem u mojego gościa niepokój. Pani kasjerka, bardziej niż brakiem prądu, przerażona była wizją oddania dolarowego bogactwa kudłatemu i długowłosemu Chrystusowi przyodzianemu w t-shirt Supermana, w dodatku nie mówiącego po polsku i nie posiadającemu dowodu osobistego. John natomiast po nerwowym przeliczeniu banknotów i złożeniu artystycznego podpisu na formularzu kasa wyda, upchnął dolarową sałatę w specjalnie skonstruowany skórzany pas, który ukrył następnie pod wspomnianym t-shirtem i poprosił, żebyśmy czym prędzej wrócili napić się tej herbatki.

I tak oto zakończyliśmy czytane wydanie Bielszego Odcienia Bluesa, a muzycznie zamknie je prezentacja trzech nagrań z dyskografii Johna Mayela, które uzyskały pierwsze trzy miejsca w plebiscycie Bielszego Odcienia Bluesa, o którym wspomniałem wcześniej w tej audycji. A więc kolejno będą to Jenny, California i Crying. To był Bielszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Łuka. Dlatego ja będę się starał nadać moim muzycznym odpowiedziom charakter zaprzeczenia jej propozycji. Będzie też w tej audycji sporo cytatów z tej właśnie książeczki, w której jedna z części zaczyna się od krótkiego stwierdzenia. Większość bluesa zaczyna się od słów „obudziłem się dziś rano”. Niby tak, sprawdziłem w mojej bibliotece, no mam przynajmniej 60 utworów bluesowych, które zaczynają się mniej więcej w ten właśnie sposób. Zazwyczaj chodzi o to, że obudziłem się dziś rano i nie było już mojej dziewczyny, albo obudziłem się rano i zacząłem szukać broni, czyli raczej ta druga część po samym oświadczeniu, że już człowiek się obudził, nie przynosi specjalnie pozytywnych konotacji. Ale można znaleźć oczywiście i takie, które wcale nie niosą takiego negatywnego przekazu. Oto Mavis Staples w swojej pieśni Woke Up This Morning i w podtytule With My Mind on Jesus. No, bo wiadomo, że pani Mavis jest bardzo religijną osobą.

Pani Judith Podell powołuje się w tej książce na wyimaginowaną osobę, specjalistkę od bluesa o pseudonimie Memphis Earlean. I otóż Memphis Earlean wypowiada się na przykład w ten sposób o tym elemencie amerykańskiej rzeczywistości, który zawsze miał ogromne znaczenie dla amerykańskiej codzienności, czyli o samochodach. I oto co Memphis Earlean pisze. Bluesowe samochody to Chevrolety, Fordy, Cadillaki i zepsute ciężarówki. Blues nie podróżuje Volvo, BMW ani pojazdami typu SUV. Większość środków transportu bluesa to autobus Greyhound lub pociąg jadący na południe. No więc poszukałem, pogrzebałem w moich zbiorach i oczywiście znalazłem takie bluesy, które nawiązują do bardziej luksusowych pojazdów. A zaczniemy od swojego rodzaju standardu, czyli kompozycji Boba Dylana w jego własnym wykonaniu, odnoszącej się do marki Buick, niewątpliwie marki dosyć ekskluzywnej i eleganckiej. From a Buick 6, Bob Dylan.

Odnalazłem także inne pieśni opowiadające o bardziej luksusowych markach samochodów i za chwileczkę zaproponuję Państwu takie zestawienie Mercedesa z Jeepem Cherokee Laredo. Mercedes, no to wiadomo, Mercedes jest Mercedesem wśród samochodów. O tej właśnie marce w utworze Mercedes Blues opowie Sugar Blue i oczywiście zagra na harmonijce ustnej. A do tego współczesny duet The Warren Treaty opowie o samochodzie Jeep Cherokee Laredo. To jest SUV tak zwany, duży samochód, z dosyć luksusowym zazwyczaj wyposażeniem, no i z potężną przestrzenią wewnątrz, w której można realizować także intymne stosunki damsko-męskie. I o tym właśnie opowiada duet The Warren Treaty.

kolejne dwa przykłady na bluesowe odniesienia do amerykańskiej motoryzacji. Jedna dosyć współczesna, bo pochodząca z płyty wydanej w 2024 roku przez grupę Can't Heat. To będzie utwór Going to Heaven in a Pontiac. Chociaż niby pieśń współczesna, ale Pontiaca zdaje się przestano produkować jakieś 20 kilka lat temu. A drugi utwór to z kolei klasyk. Klasyk Duke'a Ellingtona zatytułowany Gyps Blues, ale w wykonaniu znanych nam dobrze przyjaciół bluesa z zespołu Roomful of Blues.

Przypominam, że w tym wydaniu naszej audycji słuchamy nagrań odnoszących się do instrukcji bluesowej pani Memphis Erlene zatytułowanych Rules of the Blues. Wśród tych rules znajduje się także takie oto stwierdzenie. Nastolatki nie potrafią śpiewać bluesa, tylko dorośli śpiewają bluesa. No, oczywiście jest sporo przykładów, że są młodzi, nastoletni, bardzo utalentowani artyści i artystki, które temu mogą zaprzeczyć. Ja wybrałem taką oczywistą oczywistość, czyli Johnny'ego Langa, który swoją pierwszą płytę nagrał wręcz jako Kid Johnny Lang z zespołem The Big Bang. Na tej płycie znalazła się jego własna interpretacja pięknego, rozlewnego bluesa Taba Benoit zatytułowanego Nice and Warm. Nastolatek Kid Johnny Lang.

wśród zasad, jakimi powinna się kierować bluesowa estetyka, jest także ta odnosząca się do umiejscowienia bluesowej akcji. I oto Memphis Erlene pisze: blues może odbywać się w Nowym Jorku, ale broń Boże nie na Hawajach, ani w żadnym miejscu w Kanadzie. No i tu mam oczywiście sporo zastrzeżeń do tego stwierdzenia, bo przecież kanadyjscy artyści i artystki są bardzo poważną siłą we współczesnym bluesie. W Kanadzie znajdują się także świetnie prosperujące i wydające mnóstwo ciekawych nagrań firmy płytowe. Jedną z moich ulubionych wykonawczyń bluesa z Kanady jest pani Crystal Shawanda, w której wykonaniu usłyszymy Evil Memory.

jak Michelle, Amber, Debbie czy Heather nie mogą śpiewać bluesa, niezależnie od tego, ilu mężczyzn zastrzelą w Memphis. No i tutaj mam pigułę bardzo zaprzeczającą temu oto stwierdzeniu. Na początek Debbie i Heather. Debbie Davis to autorka jednego z moich ulubionych radosnych bluesów, czyli piosenki Picture This, a w drugiej kolejności przypomnę nagranie pani Heather Newman zatytułowane Willie James.

No więc zaprzeczyliśmy już temu, że wykonawczynie bluesa nie mogą mieć na imię Heather albo Debbie, a teraz dwa razy będą panie o imieniu Michelle. Po pierwsze Michelle Shocked, która zginęła mi gdzieś z horyzontu muzycznego w pierwszej dekadzie XXI stulecia, no ale pozostawiła po sobie sporo nagrań, które właśnie mogą zaprzeczać temu, że ktoś, kto ma na imię Michelle, nie potrafi śpiewać bluesa. Michelle potrafiła. If Love Was a Train to jej piosenka, a za chwilę potem kolejna Michelle, czyli pani Michelle Wilson, tym razem z zespołem Roomful of Blues, w piosence dedykowanej Porkiemu Cohenowi. Trombone, Porky, Michelle Wilson i Roomful of Blues.

Aha, znalazłem też jeszcze jedno nagranie, które zaprzecza stwierdzeniu, jakoby w Kanadzie nie mogła się roztaczać bluesowa aura, bo oto za chwilę Devon Allman zaprezentuje się w swojej własnej kompozycji zatytułowanej Vancouver.

swoją instrukcję dotyczącą obsługi bluesa, jej autorka kończy takim oto paragrafem. Nie ma znaczenia, jak tragiczne jest twoje życie, które przecież niby jest podstawą tworzenia bluesa. Jeśli masz chociaż jeden komputer, nie możesz śpiewać bluesa. No dobrze, to na koniec tego przeglądu nagrań, które odrzucają zasady opublikowane w książeczce Blues for Beginners autorstwa pani Judith Podell, dwa nagrania odnoszące się do rzeczywistości komputerowej. Pani Lavelle White, i tu zwracam uwagę, że ten utwór nagrała już dobrze po 70. w utworze Computer Blues, i to jest jej własna kompozycja, a na zakończenie już nasz dobry znajomy, czyli Little Ed ze swoimi The Blues Imperials w utworze własnym zatytułowanym Computer Girl. I w ten oto sposób kończymy recenzję książki pani Judith Podell zatytułowanej Blues for Beginners. Przez radio mówił do państwa jak zawsze Jan Chojnacki.

0: Czy to nie jest niesamowite, że pierwszy kawałek, który wszedł na listy przebojów o tematyce alkoholowej, został wykonany przez kobietę, a teraz, kiedy szukaliśmy utworów do audycji, okazało się, że kobiety o alkoholu bardzo mało śpiewają?
1: Aktualnie w dzisiejszych czasach faktycznie myślę, że ciężko byłoby znaleźć, chociaż takie piosenki są, istnieją. My natomiast skupiamy się raczej na tych niezobowiązujących i w sposób niezobowiązujący mówiących o alkoholu właśnie.
0: Po prostu postanowiliśmy, że nie będzie picia na smutno, choć będzie też wyjątek od tego, ale generalnie stawiamy raczej na picie w dobrym, pozytywnym towarzystwie.
1: I o takim właśnie spożywaniu whisky śpiewa Eric Sardinas w piosence noszącej tytuł Down to Whisky.

A skoro już jesteśmy przy whisky, to swojego czasu zespół The Doors nagrał numer Alabama Song, czyli inaczej Whisky Bar, w którym to właśnie podmiot liryczny śpiewa o tym, że jeżeli natychmiast bohaterowie tego utworu nie odnajdą baru z whisky, wówczas nie przetrwają. Pada tem wręcz sformułowanie: powiadam wam, że umrzemy niechybnie, jeżeli nie znajdą tego baru z whisky.

0: Czy udało im się znaleźć ten bar, czy nie dotarli?
1: Myślę, że tak, ale to też pokazuje, że czasem człowiek ma takie duże parcie, że musi, bo inaczej się udusi.
0: A czasami te potrzeby są tak duże, że człowiek nie zauważa momentu, w którym już te potrzeby zostały spełnione i wtedy jest po prostu za wiele. Dlatego też proponuję piosenkę Markusa Kinga Too Much Whiskey.

0: I w ten oto sposób przechodzimy do klimatów takich lekko, jakby to Sosnowski powiedział, menelskich, ponieważ teraz będzie mowa o tanim winie, który nazywa się Thunderbird i śpiewa o nim C6 Steve.
1: If you're gonna sing a song about drinking wine, you should...

Podczas wybierania utworów do tej audycji nagle uświadomiłem sobie, że bardzo, ale to bardzo dawno nie było u nas Screamin' Jay'a, a Screamin' Jay, jak mało kto pisał o używkach, mało tego, używkach czasami wykonanych z aligatora. Dlatego też Screamin' Jay Hawkins i Alligator Wine.

water.

0: alligator, alligator wife.
1: A teraz wracamy do naszych knajpek, ale nie takich pierwszych, lepszych z brzegu, ale takich ze wschodnimi barmankami, do których człowiek czasem wchodzi z zamiarem posiedzenia chwilę i grzecznego powrotu do domu, a tutaj sprawy toczą się zupełnie inaczej. Ponownie w naszej audycji Łona i Weber, tym razem w utworze Stop Nadiu.

0: i asertywności złoża tak nikłe, że nie ogarniesz. Więc to ostrożnie letę po litrę, bo to się zwykle kończy marnie.
1: Осторожно, двери закрываются.

pojawił się jeszcze mój ulubiony alkohol, czyli rum, a w dodatku rum z kolą, choć to niekoniecznie. I o takim zestawieniu zaśpiewają dla nas The Andrews Sisters, a piosenka nosi tytuł Rum and Coca-Cola.

0: Ja też bardzo lubię rum z kolą, muszę powiedzieć. A teraz będzie utwór, w którym nie pada żadna nazwa alkoholu, nie pada nawet słowo alkohol, ale moim zdaniem to jest ewidentnie numer o piciu. O takim piciu, że się po prostu już kręci w głowie, a utwór wykonuje zespół o chyba najlepszej nazwie w historii, czyli Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Titch. Nie pomyliłam?
1: Chyba nie, ale w jakim filmie pojawiła się ta piosenka?
0: Oczywiście w Death Proof Quentina Tarantino, a utwór nosi tytuł Hold Tight.

0: przy takiej jeździe faktycznie należy się mocno trzymać. Mieszanie alkoholi przez niektórych uważane jest za dosyć spore wyzwanie i...
1: Na przykład przeze mnie, bo u mnie to się zawsze źle kończy.
0: Spore wyzwanie i czasami całkiem niezły eksperyment. Doskonale najwidoczniej zdawał sobie z tego sprawę John Lee Hooker, który zaśpiewa teraz piosenkę noszącą tytuł One Bourbon, One Scotch, One Beer.

No właśnie, jak człowiek tak pomiesza bardzo i no spożyje za dużo tych trunków, to czasem nawet nie pamięta, co tam się działo. Dochodzi do takiej przykrej sytuacji, którą pięknie opisał w swojej piosence Billy Joel w utworze Big Shot, kiedy to bohaterka wypiła za dużo, bo chciała być taka do przodu i potem w ogóle nawet nie pamiętała, co się wydarzyło.

Jeżeli już mówimy o KAC-u, to Świetliki, krakowska formacja, nagrała kiedyś taki utwór, który doskonale oddaje ten stan. Gościnnie w tym utworze usłyszycie Państwo głos Bogusława Lindy. Delikatnienie.

kad to taki stan, kiedy byle reklama zmusza do płaczu.

słońce chodzi jak mokra pszczoła po różnych przedmiotach, telewizorach, szafach, okładkach płyt, książkach. Okno otwarte, oto płaczliwie na

0: patrzysz na reklamach, jak jesteś na Kacu Sosnowski?
1: Na Kacu raczej nie spoglądam w niebieski ekran, ale na reklamach faktycznie zdarza mi się płakać i wzruszać w chwilach, kiedy jestem bardzo, bardzo zmęczony. Wtedy każda pielucha jest w stanie wyprowadzić mnie z równowagi.
0: I proszek do prania.
1: Proszki do prania raczej mniej, ale różnego rodzaju wyroby czekoladopodobne jak najbardziej są w stanie wprawić mnie w stan osłupienia.
0: A teraz będzie moje odkrycie, czyli numer, którego prawie nigdzie już nie można posłuchać. I jest to utwór Marka Dyjaka. Piękna filmowa historia. Polecam wsłuchać się w tekst. Utwór nosi tytuł...
2: Melanż, taki mego autorstwa.

0: 大佬们。
1: Ochroniarz mnie do drzwi, a kelner pod barek, krzycząc Marek, chowa mój zegarek.

0: To był ten wyjątek w kwestii picia na smutno.
1: I tu muszę Państwa niestety ostrzec, gdyż nie był to jedyny wyjątek od naszej dzisiejszej reguły. Teraz będzie kolejny i no mam wrażenie jeszcze mocniejszy. Mike Patton wraz z grupą Faith No More śpiewa w piosence RV. Na samym końcu takie stwierdzenie. I wtedy powiem moim dzieciom to, co mój ojciec powiedział pewnego dnia do mnie. Nigdy nic w życiu nie osiągniesz.
0: Koszmar.

0: think it's time to talk to my kids. I just tell them what my daddy told me. You ain't never gonna amount to nothing.
1: No, sytuacja wprawdzie nieciekawa, ale muzyczka wesoła.
2: A wracając do trochę pogodniejszych klimatów, bo nie moglibyśmy w takim tonie skończyć, proszę Państwa, to jest zupełnie nie w naszym stylu, ale za to teraz będzie taki klimat. Wyobraźmy sobie Sopot, plaża, nikogo nie ma, tylko ekipa przyjaciół, bardzo mocno już pod wpływem procentów. Mamy piątą rano i zespół Raz, Dwa, Trzy, który wykonuje właśnie taki utwór Sopot, piąta rano.
1: Tym optymistycznym akcentem, optymistycznym, prawda?
2: No bardzo, to jest takie ululanie do snu.
1: Mam nadzieję, że zespół Raz, Dwa, Trzy ukołyszy Państwa do snu. My tymczasem dziękujemy za wysłuchanie tej audycji i zapraszamy na kolejną, o ile niebo nie spadnie nam na głowy. Piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali
2: Górecka
1: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: To było 30 sierpnia 1981 roku. We Wrocławiu odbywał się festiwal Rock na Wyspie. Wśród wykonawców tego festiwalu znalazł się także katowicki zespół Kwadrat. Nazwa zespołu wzięła się po prostu od nazwy klubu, w którym w Katowicach zespół próbował i czasami nawet coś nagrywał. Ten koncert został utrwalony w sposób, jak na dzisiejsze czasy, urągający wszelkim zasadom profesjonalnej fonografii, bo były to dwa mikrofony i magnetofon szpulowy marki Dama Peak. Dodatkowo jeszcze prędkość taśmy na tym cudzie techniki wynosiła tylko 9,5 cm na sekundę. Nic więc dziwnego, że nagranie nie jest specjalnie technicznie doskonałe, natomiast ma niesłychany walor historyczny, bo nie dość, że to jedno z nielicznych nagrań zespołu Kwadrat, to jest to jedno z nielicznych nagrań z wczesnego okresu działalności Michała Giera Giercuszkiewicza. 27 lipca 2020 roku Gier pożegnał się ze światem, z przyjaciółmi i z bębnieniem. Pożegnał się otoczony przyjaciółmi. Nie w tym sensie takim, że trzymali go za rączkę, ale w tym sensie, że dbali o to, żeby jego muzyka pozostała z nami na zawsze. W tym roku dokonano wielu nagrań i poszukiwań nagrań archiwalnych, które ostatecznie zostały zebrane na dwóch płytach kompaktowych, a te płyty zostały wydane przez Metal Mind w bardzo estetycznym zbiorze zatytułowanym Wolność. I właśnie z tego wydawnictwa słuchać będziemy nagrań Michała Giercuszkiewicza. To było nagranie z 1981 roku, a teraz pora byśmy przenieśli się do hali parkowej w Katowicach, gdzie w 1984 roku odbywała się impreza pod tytułem Leszek Winder Super Session. Leszek zgromadził wówczas mnóstwo znakomitości, wśród nich także zespół Dżem. Był to czas, w którym bębnił w Dżemie właśnie Michał Gier Giercuszkiewicz. Posłuchajmy koncertowej wersji Czerwony jak cegła z tego właśnie koncertu.
1: Dżem, prosimy Dżem na estradę.
2: Michał Giercuszkiewicz na perkusji.
3: Czerwony jak cegła.

W tej audycji nie będziemy się zajmować poza muzycznymi aspektami życia Giera. Nie będziemy też specjalnie poświęcać dużo miejsca jego toksycznej przyjaźni z Ryśkiem Riddlem. Raczej zajmiemy się śledzeniem jego współpracy z różnymi, ale jakże związanymi ze Śląskiem artystami i zespołami. A umożliwia nam to właśnie śledzenie płyty zatytułowanej Wolność. W 1992 roku w Teatrze Wyspiańskiego w Katowicach wystawiono widowisko zatytułowane Zielony Śląsk. W warstwie muzycznej ważną rolę spełniali śląscy muzycy. Wśród nich był także Michał Giercuszkiewicz. Oto nagranie zatytułowane właśnie Zielony Śląsk, a wykonawcy tego nagrania to właśnie Michał Gier, to Władek Kieniorski na saksofonie, to Józef Skrzek, który gra na mogu i śpiewa, oraz Jerzy Kawa-Kawalec, gitara basowa.

XXI wiek wypełniał Michał Giercuszkiewicz gospodarzeniem na swojej tratwie i współpracą z przyjaciółmi muzycznymi. Najczęściej bywali to przyjaciele z kręgu Bezdomnych Psów albo Śląskiej Grupy Bluesowej. I nagranie ze Śląską Grupą Bluesową z wokalistą Janem Kyksem Skrzekiem. Teraz wypełnimy następne 5 minut naszego programu. Do przyjaciela. Jan Kyk Skrzek i Śląska Grupa Bluesowa.

Ten przegląd nagrań Michała Giera-Giercuszkiewicza, uwieczniony w albumie Wolność, kończymy nagraniem zatytułowanym Nikt nie zna swej godziny. To śląska grupa bluesowa, to środowisko, które towarzyszyło Gierowi do ostatnich jego chwil. Śląska grupa bluesowa w składzie Michał Giercuszkiewicz perkusja, Krzysztof Głuch piano, Michał Kielak harmonijki, Mirek Rzepa gitara basowa, Agnieszka Łapka śpiew i Leszek Winder gitara. Nikt nie zna swej godziny.

Przenieśmy się teraz w inne miejsce, czas i klimat, by powspominać innego znakomitego muzyka.

ten oto sposób przenieśliśmy się do 1966 roku i do Wielkiej Brytanii. Właśnie w marcu 1966 roku ukazał się na rynku brytyjskim singiel zatytułowany If You Wanna Be Happy. Nie osiągnął większego sukcesu na listach przebojów, natomiast jest to istotne nagranie w dyskografii Petera Greena, ponieważ to była jego pierwsza oficjalna płytka, która ukazała się na oficjalnym rynku. Jego formacja nazywała się wówczas Peter B's Lunars i w składzie tego zespołu znalazł się także Mick Fleetwood. Ponieważ sukcesu nie było, Peter rozglądał się za innym zajęciem, a za nim rozglądał się sam John Mayall, wówczas uważany za figurę numer jeden w brytyjskim świecie bluesowym. I to właśnie na Petera Greena padł wybór Johna Mayalla i w ten oto sposób Peter Green zastąpił Erica Claptona w John Mayall's Blues Breakers.

Peter Green pożegnał się z tym światem 25 lipca 2020 roku. I aż wierzyć się nie chce, że tych kilkanaście miesięcy pod koniec 60. lat ubiegłego stulecia zostało wypełnione tak niezwykłą gitarową muzyką. I to sprawiło, że przez wielu słuchaczy, wielu fanów, Peter Green nadal uważany jest za jednego z najbardziej oryginalnych gitarzystów wszechczasów. Jego śpiewne, tajemnicze i bardzo indywidualne brzmienie wprowadziło ówczesną muzykę w zupełnie inny świat. Oczywiście Clapton nadal pozostawał tym najważniejszym, tym bogiem gitary, natomiast Peter Green był szamanem, był zupełnie osobny w świecie gitarowej muzyki bluesowej w Wielkiej Brytanii i chyba też na świecie. Jego współpraca z Mayerem trwała niespełna rok. Już wkrótce Peter Green miał się objawić jako jeden z współzałożycieli nowej formacji, ale nim to nastąpiło, nagrał jeszcze pod kuratelą Mayera taki oto fantastyczny blues. Alabama Blues.

Odejście Petera Greena spowodowało, że wielu prezenterów powróciło do jego nagrań. I też w oczywisty dosyć sposób nawiązywali, ja w tym gronie też, do tych najważniejszych nagrań, do tych najsłynniejszych. Ale w tej audycji chciałbym, żebyśmy posłuchali nagrań koncertowych Petera Greena i to takich, które dowodzą jednoznacznie, że nie praca w studiu, ale po prostu jego niezwykłe wyczucie frazy, no i też niezwykła jedność tego człowieka z jego gitarą sprawiały, że także na koncertach brzmiało to prawdziwie, przejmująco, a może jeszcze bardziej oryginalnie niż na nagraniach studyjnych. Dwa nagrania z lat 67-68 będą to fragmenty koncertów radiowych grupy Fleetwood Mac. Utwory noszą tytuł Need Your Love So Bad i Looking for Somebody.

to niezwykłe brzmienie i tę niezwykłą aurę bluesa, jaką tworzył swoją muzyką Peter Green, docenili także ówcześni, mówimy o końcu lat 60., wielcy amerykańscy bluesmeni. Wspaniałe płyty powstały we współpracy Eddie'ego Boyda i Otisa Spana, właśnie z zespołem Fleetwood Mac, no a poza nimi i ich niezwykłymi, oryginalnymi głosami, gitara Petera Greena określa fantastyczny klimat tych nagrań. Proszę teraz posłuchać dwóch rejestracji Petera Greena z Eddie Boydem w nagraniu Just the Blues i Otisem Spanem w utworze Temperature is Rising.

Peter Green doczekał się oczywiście tabunów naśladowców, bardziej i mniej udatnych. To bardzo dobra metoda dążenia do doskonałości. Ograniczę się do zaprezentowania dwóch nagrań muzyków, którzy korzystają z tradycji gitarowej Petera Greena i czynią to w sposób znakomity. Jako pierwszy zaprezentuję swoje greenowskie umiejętności Snowy White. To oczywiście kompozycja Petera Greena, Looking for Somebody.

Najdoskonalszym uczniem Petera Greena był i pewnie już pozostanie Gary Moore, który grywał na gitarze Petera Greena i osiągał bardzo podobne, bardzo zbliżone do oryginału brzmienie. Gary Moore zakończy nasze spotkanie z muzyką Michała Giera, Giercuszkiewicza i Petera Greena i będzie to znakomita interpretacja Jumping at Shadows. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Barszcz
1: Sosnowskiego
0: z Ligurecka
1: i Sosnowski
0: trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Ligurecka i Sosnowski trują o muzyce.
1: Witają Państwa serdecznie
0: Sosnowski
1: i Górecka.
0: Dzisiejszym tematem audycji jest poświąteczny fitness i, jak się przed chwilą okazało, doszło do małego nieporozumienia, ponieważ ja ten temat wyobrażałem sobie zupełnie inaczej, a Górecka inaczej niż ja.
1: Ale myślę, że do tych różnic jeszcze dojdziemy.
0: Zaczniemy od bardzo, moim zdaniem, dobrej piosenki do biegania. Piosenkę tę wykonuje najbardziej znany, chyba poza Björk, islandzki, przynajmniej z pochodzenia zespół, czyli Kallio, No Good.

0: To nieporozumienie wynika z tego, że ja uważam inne aktywności fizyczne, jak na przykład taniec, również za świetny rodzaj fitnessu. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, ale ja uważam, że to jest dużo przyjemniejsze niż na przykład takie ciśnięcie, prawda, pompek.
1: No, ja nie miałem tutaj, szczerze mówiąc, na myśli pompek, ale przecież wiesz, że ja również lubię tańczyć, tym bardziej, że piosenki, które wybrałem do dzisiejszej audycji, nadają się zarówno do biegania, do pompek, jak i do tańca.
0: I w ten sposób płynnie przechodzimy do utworu zatytułowanego Uwaga, tańczyć, autorstwa Cyrku de Riglasow, pod których manifestem podpisuje się rękami i nogami.

kolejnym utworem, jakim chciałbym zaproponować do różnych aktywności związanych z fitnessem, jest utwór Love Become Blow, który wykonywany jest przez dwa zespoły bardzo mocno dotknięte przez pandemię, czyli Blackstone Cherry i Monster Truck, i chłopaki postanowili zdalnie nagrać tę oto piosenkę.

0: przez nich na potrzeby tego utworu zespołu, który nazywa się The Cherry Truck Band. Bardzo mi się to podoba, że zmiksowali swoje nazwy.
1: Oni są w ogóle niezwykle pomysłowi, dosyć sfrustrowani przez całą sytuację, ale nie poddają się, zachowują ducha walki, a mój ulubiony wokalista John Harvey, przynajmniej ulubiony z zespołu Monster Truck, bo wszyscy tam śpiewają, właśnie kończy nagrywanie solowego albumu, który, jak słyszałem, będzie bardzo, bardzo mocno bluesowy.
0: Ja, jeżeli chodzi o ten numer, to ewidentnie widzę tutaj stylistykę po prostu G.I. Jane, która się podciąga, robi pompki i w ogóle siłownia i tego typu historie.
1: Ale mówisz o tym kawałku?
0: Oczywiście.
1: To znaczy się, że wybór był trafny.
0: Trafny, ale po prostu to taki kolejny rodzaj aktywności. A teraz będzie jeszcze inny. Ja tutaj widzę taki delikatny aerobik, bardzo zmysłowy, nawet w kierunku jeszcze bardziej zmysłowych aktywności fizycznych. I jest to cover bardzo udany utworu Miss You Stonesów w wykonaniu Carly Bruni, ale zmiksowany przez artystę, który nazywa się Aslow i już kiedyś gościł na naszej antenie.

Jeden z moich ulubionych zespołów mieszający muzykę jazzową z muzyką rockową i alternatywną, czyli Pink Floyd, wydał ostatnio płytę zatytułowaną Pianoforte Brutto Netto. Z tejże płyty pochodzi singiel zatytułowany Pink Sunrise. I tutaj nastąpi swego rodzaju autopromocja, właściwie promocja osoby mojej ulubionej absolutnie we wszechświecie Górecki. Otóż obraz do tej piosenki stworzyła obecna tutaj Góreczka. Pink Floyd w piosence Pink Sunrise.

Tutaj, ponieważ pracowałam nad tym teledyskiem, to mogę zdradzić, że Wojtek Mazolewski mówił mi, że ten utwór też jest przeznaczony do takich aktywności jak ten poprzedni. Kontynuując wątek klubowy, będzie nasza klubowa królowa polska, czyli Reniusis i jej płyta Magnes, która po wielu latach nieobecności wróciła w formie elektronicznej na Spotify, ku mojej uciesze. A jest to płyta bardzo ciekawie skonstruowana, bo ona cała jest jednym długim setem DJ-skim, więc utwory przechodzą jeden w drugi. Na tej właśnie płycie znalazł się jeden z najciekawszych w mojej opinii coverów, czyli utwór zespołu 2 plus 1 Ocalę Cię w wykonaniu właśnie Reniusis w totalnie klubowej, elektronicznej wersji. Namawiam do spalania poświątecznych kilogramów tańcząc, bo to jest o wiele przyjemniejsze niż jakieś tam siłownie.

Ponieważ nie posiadamy żadnej kablówki, ani nawet stacji telewizyjnej odbieranej w sposób naziemny, pozbawieni jesteśmy reklam, ale tu na szczęście z pomocą czasami przychodzi YouTube i reklamy, które możemy obejrzeć na YouTubie. I jedną z piosenek, którą usłyszałem w reklamie pewnego auta, pewnego samochodu, jest piosenka Go Head zespołu Rock Strong.

I to rzeczywiście jest utwór do biegania. A ja tymczasem jeszcze zaproponuję Państwu znowu bardzo taneczny utwór, ale do biegania też na pewno się nada. Utwór Harry'ego Stylesa, Treat People with Kindness. Teledysk do tego utworu pojawił się dosłownie 2 stycznia. Serdecznie go polecam, ponieważ wystąpiła w nim poza Harrym Stylesem i tłumem tancerzy Phoebe Waller-Bridge, którą po prostu uwielbiam. Scenarzystka, reżyserka i aktorka, znana przede wszystkim z serialu Fleabag, który już kiedyś Państwu polecałam. Treat people with kindness. Znakomite hasło na nowy rok.

I teraz będzie utwór taki motywujący, w mojej opinii, do poruszania się i do wykonywania ćwiczeń we własnym zakresie. Brittany Howard, Michael Kiwanuka i St. Francis Hotel w utworze 13th Century Metal.

A teraz utwór, który znalazłem podczas poszukiwania odpowiednich kawałków do dzisiejszej audycji. Nie wiem, czy ze mną się zgodzisz, ale jak dla mnie do biegania znakomity kawałek angielskiego wokalisty i gitarzysty Barnesa Courtneya zatytułowany Fire.

A ja znowu wracam. Trzecia audycja pod rząd, proszę Państwa, ale jakoś tak wyszło, że Celest w ostatnim dniu roku 2020 wydała singiel. No i jakżebym mogła go Państwu nie zaprezentować? Love is back.

No, jeżeli teraz zaprezentowałeś postać tak wspaniałej wokalistki, to ja odniosę się tutaj do absolutnej królowej, czyli Arety Franklin, która w 1967 roku nagrała piosenkę Otisa Reddinga. O wersji Arety sam Otis powiedział, że to już jest jej własna piosenka. Mądrze się tak tylko i wyłącznie dlatego, że aktualnie czytam Arety, biografię napisaną przez Davida Ritza, którą serdecznie polecam. Aretha Franklin i Respect.

0: Muszę powiedzieć, że ten akurat utwór też świetnie się nadaje do maszerowania i nawet testowałam maszerując w dużej grupie.
1: Tymczasem przechodzimy do ostatniego utworu w naszej audycji. Mistrz Screamin' Jay Hawkins w piosence Monkberry Moon Delight.
0: Przyznam, że znam utwory Screamin' Jaya, które bardziej pasują mi do fitness niż ten, ale jak Państwo wiecie, nigdy nie wtrącał się do wyborów Sosnowskiego.
1: Ja nie myślałem tutaj ani o tańcu, ani o bieganiu. Myślałem przede wszystkim o podciąganiu się na drążku.
0: I tym właśnie optymistycznym akcentem, jak zawsze, żegnamy się z Państwem i dziękujemy za to, że słuchacie, komentujecie. Jest nam bardzo miło.
1: Wszystkiego lepszego w nowym roku. Z dziką przyjemnością piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali
0: Górecka
1: i niespodziewanie Sosnowski. Do usłyszenia.

0: my very moon delight. Why you look at me with seven brown eyes? W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

Barber, który odszedł od nas 2 marca 2021 roku, towarzyszył mi ze swoją muzyką przez, a co tu dużo ukrywać, przez ponad 60 lat. No więc nic dziwnego, że kiedy dowiedziałem się, że już go nie ma wśród żywych, pomyślałem sobie, trzeba zerknąć do archiwów, trzeba także zajrzeć w wspomnienia i przypomnieć sobie, a pewnie znacznej większości słuchaczek i słuchaczy po prostu uświadomić, jak istotną postacią w świecie muzyki XX wieku był Chris Barber. Urodził się w 1930 roku i w 1950, a więc kiedy miał 20 lat, założył swój pierwszy zespół i był to zespół jazzu tradycyjnego. Ten pierwszy zespół przekształcił się w coś, co stało się taką opoką jazzu tradycyjnego nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i w Europie. I tak naprawdę myślę, że w latach 50. i 60. to orkiestra Chrisa Barbera była najważniejszym zespołem jazzu tradycyjnego w Europie, a być może, że i poza Europą także. Komercyjnie Chris Barber ze swoją orkiestrą odniósł największy sukces w 1956 roku, kiedy nagrał Petite Fleur, czyli Mały Kwiatek Sidneya Bechetta. I to był wielki sukces na listach przebojów po obu stronach Atlantyku, no i w całej Europie. No ale nie będziemy się wgłębiać w tajniki kariery Chrisa Barbera związanej z jazzem tradycyjnym i z Małym Kwiatkiem, bo Chris Barber miał ogromne zasługi także dla naszej muzyki, dla bluesa. O tym dzisiaj będziemy sobie rozmawiać, ale teraz posłuchajmy muzyczki. Good Morning Blues. W nagraniu tym usłyszymy oczywiście samego Chrisa Barbera, ale także jego przyjaciół, Lonniego Donegana, doktora Johna i Vana Morrisona.

0: Thank you, big jumper, Dr. John.
1: Kiedy w latach 50. do Wielkiej Brytanii zaczęli przyjeżdżać bluesmeni amerykańscy, Chris Barber towarzyszył im nie tylko w koncertach, ale także i w nagraniach i zapraszał do tego swoich stałych współpracowników. Wśród nich była Ottilie Paterson, wokalistka północnoirlandzka, która przez kilkanaście lat była też małżonką Chrisa Barbera. Posłuchajmy teraz Chrisa Barbera w otoczeniu Browniego McGee i Sonnego Terry z udziałem głosu Ottilie Paterson. I będzie to stary, dobry When Things Go Wrong.

W orkiestrze Chrisa Barbera, poza instrumentami dętymi, basem i perkusją, była także gitara. We wstępnym okresie działalności tego zespołu jednym z gitarzystów był Alexis Korner, uważany przez wielu za współojca brytyjskiego bluesa, współojca z Johnem Mayerem. Oto Alexis Korner z Jamesem Cottonem i Chrisem Barberem w nagraniu Love Me or Leave Me.

W 1972 roku Chris Barber nagrał album zatytułowany Drat That Fretl Rat. Na okładce była też informacja, że można na tej płycie usłyszeć także różnych znanych gości. Wśród nich znalazł się Rory Gallagher, ówcześnie jeden z czołowych gitarzystów bluesrockowych Wielkiej Brytanii. Oto Rory Gallagher z Chrisem Barberem, który tym razem nie gra na swoim podstawowym instrumencie, czyli na puzonie, ale towarzyszy Gallagherowi na kontrabasie. W ich wykonaniu usłyszymy Can't Be Satisfied.

Rory Gallagher to nie jedyny gitarzysta, z którym Chris Barber nagrywał bluesy. Wśród nich znalazł się również Jeff Healey, słynny kanadyjski, ociemniały muzyk, nieżyjący już zresztą. I oto Jeff Healey i Chris Barber w nagraniu Going Up the River.

0: Jeff Healey was a good guy. Great group there.
1: Oczywiście nie może w naszej audycji zabraknąć także Erika Claptona, który z Chrisem Barberem spotykał się wielokrotnie na estradzie, a my sobie teraz posłuchamy ich wspólnego nagrania zatytułowanego Weeping Willow.

Kolejny muzyk z pokolenia Erika Claptona to Paul Jones, znakomity wokalista i harmonikarz, znany nam doskonale z występów zespołem The Blues Band w Polsce. Paul Jones z Chrisem Barberem zaprezentuje się teraz w nagraniu I'll Be Rested.

A teraz zaproponuję taką wiązankę już dosyć współczesnych nagrań Chrisa Barbera, pochodzących z przełomu XX i XXI wieku, nagrań z znaczącymi muzykami brytyjskimi. Jako pierwszy zaprezentuje się Jules Holland, wielka osobowość telewizyjna, świetny też pianista boogie, i z nim Chris Barber wykona On the Sunny Side of the Street, no taką dosyć standardową pozycję jazzu tradycyjnego. Następnie zaprezentuje się wokalista i gitarzysta, wielokrotny też współpracownik Claptona, Andy Fairweather Lowe, z którym Chris Barber wykona Precious Lord, Take My Hand. I wreszcie Mark Knopfler, z którym Chris Barber nagrał kilkanaście różnych utworów, a ja z tego zbioru wybrałem Till the Next Time I'm in Town, własną kompozycję Marka Knopflera, którą kiedyś też nagrał Mark Knopfler z Chetem Atkinsem. Oto więc Chris Barber kolejno z Julesem Hollandem, Andym Fairweather Lowem i Markiem Knopflerem.

Na swój wielki jubileuszowy koncert z okazji 70-lecia urodzin John Mayall doprosił także Chrisa Barbera. I oto za chwileczkę Chris Barber, John Mayall i Eric Clapton wystąpią w jednym z najważniejszych standardów muzyki bluesowej, czyli zagrają Hoochie Coochie Man.

Najwierniejszym muzyczno-bluesowym przyjacielem Chrisa Barbera był Van Morrison. I właśnie na koniec pierwszego odcienia bluesa poświęconego muzycznej pamięci Chrisa Barbera dwa nagrania tych muzyków. How Long Blues i Going Home. Chris Barber i Van Morrison. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Reconsider Baby napisał i nagrał Lowell Fulson w 1954 roku. To był taki blues z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, który w 6 lat później, w 1960, przejął Elvis jako swoją bluesową formę. Elvis zachował tę 12-taktową strukturę, ale troszkę przesunął swoją ekspresję w kierunku takiego rytmenbluesowego frazowania. Jednocześnie, oczywiście bez świadomości tego, że to robi, tym sposobem przybliżył bluesowy oryginał kulturze białego człowieka. Oczywiście białego człowieka w cudzysłowie. Elvis stał się dla mnie symbolem mojego pierwszego kontaktu z muzyką, która okazała się być bluesem. I generalnie mój związek z bluesem był początkowo powierzchowny, związany z tym, że głównie docierały do mnie nagrania artystów, którzy nie wyrośli w tradycji bluesa, tylko podobnie jak ja potem ją nabyli. Takimi artystami byli głównie muzycy i zespoły z Wielkiej Brytanii, którzy i które tworzyli coś, co nazwano później British Blues Boom. Myślę, że taką najistotniejszą pieśnią, która uświadomiła mi powiązanie muzyki rozrywkowej ówczesnej z korzeniami bluesa, było nagranie The House of the Rising Sun zespołu The Animals.

House of the Rising Sun. W 1964 roku nagrali The Animals, ale ta pieśń w zasadzie ma nieustalone pochodzenie. Najwcześniejsze zapisy sytuują to w okolicach ballady folkowej. Natomiast wersja Animalsów wprowadziła nieco inną harmonię, no i co najważniejsze, przekształciła tę ludową pieśń w estetykę rock'n'rollowego dramatyzmu, chociaż bardzo stonowanego. Myślę, że The House of the Rising Sun dla mojego pokolenia był, no i dopóki jesteśmy, to będzie taką opoką, takim punktem startu. Potwierdza to taki oto fakt, że kiedy 30 parę lat temu przystępowaliśmy z Wojtkiem Manem i Krzyśkiem Materną do opieki nad Radiem Pogoda i kiedy zlecono pierwsze badanie, które miało nam uświadomić, jak powinna wyglądać baza nagraniowa, to badanie wykazało, że najbardziej oczywistym nagraniem dla ówczesnego słuchacza, przypominam, to był przełom lat 80. i 90., był właśnie ten utwór, to nagranie House of the Rising Sun. Kolejni wykonawcy brytyjscy, którzy swoją drapieżnością rock'n'rollową dotarli do mojej duszy, byli muzycy z grupy The Pretty Things. Oni też korzystali z dorobku amerykańskich gigantów bluesa, chociażby nawiązywali do tego, co wymyślił Bo Diddley w swoim wzorcowym rytmie 3/2. Zresztą The Pretty Things poprzez niezwykłą ekspresję, a także zastosowanie przesteru gitarowego i usztywnienie rytmu są uważani przez znawców tematu za pionierów rocka garażowego, czy też może nawet muzyki punkowej. Niezależnie od tego, co uważają owi specjaliści, ja byłem zafascynowany ową dynamiką, którą Pretty Things wnieśli do numeru Roadrunner, skomponowanego i wymyślonego przez Bo Diddleya.

Formacją, która zdobyła absolutne szczyty popularności i tej wśród fanów, i tej takiej, powiedziałbym, czysto komercyjnej, niewątpliwie stał się zespół Led Zeppelin, który w wielu momentach czerpał bezpośrednio z bluesowej tradycji, nawet wtedy, kiedy oficjalnie nie przyznawał się do tego, nie podpisując, zwłaszcza we wczesnym okresie swojej działalności, utworów wymyślonych wcześniej przez amerykańskich bluesmenów ich nazwiskami. No ale potem to się wszystko gdzieś wyprostowało. Takim dla mnie najbardziej oczywistym przykładem bluesowej fascynacji Led Zeppelin było You Shook Me, utwór będący poniekąd wspólnym dziełem Williego Dixona i Muddy'ego Watersa, miał w swojej idei jako formę taki wolny dialog bluesowy. Muzycy Led Zeppelin zastąpili harmonijką, taką typową dla wczesnych wersji frazę gitary. No i oczywiście dodali do tego ten niesłychany puls swojej sekcji, dając w ten sposób początek blues rockowi.

Podobną pionierską rolę przypisuje się także i, ja się z tym zgadzam, grupie Cream, która opierała znaczną część swojego repertuaru na bluesowych standardach. Spoonful, Howling Wolfa, Rolling and Tumbling, Williego Newberna, I'm So Glad, Skipa Jamesa, czy wreszcie to może najbardziej podstawowe, czyli Crossroads Roberta Johnsona. Oryginalna wersja Roberta z 1936 roku miała charakter swojego rodzaju rubata. No, natomiast Baker, Bruce i Clapton skondensowali swoją uwagę wokół gitarowego riffu. Tutaj gitara przejęła narrację i ona spajała ten niesłychany puls, który nadawali sekcyjnie Baker i Bruce.

Jednym z nielicznych artystów, który do dzisiaj jest czynny i do dzisiaj jest kultywatorem bluesowej tradycji, jest Paul Jones. Jego wiodąca wokalnie rola w zespole Manfred Mann była w wielu aspektach. Już wówczas, w 1964 roku, związana właśnie z bluesowymi korzeniami. Posłuchajmy wersji Smokestack Lightning w wykonaniu zespołu Manfred Mann z 1964 roku. Po raz pierwszy ten utwór wykonał i nagrał Howling Wolf w 1956 roku. Muzycy zespołu Manfred Mann z tego monotonicznego transu Howling Wolfa zrobili typowy dla ówczesnej brytyjskiej fali bluesa numer rytmen bluesowy.

Jak wcześniej mówiłem, główny mój kontakt z tym bluesowym objawieniem miał miejsce poprzez nagrania muzyków brytyjskich. No ale nie mogę pominąć Paula Butterfielda i jego blues bandu, czyli inspiracji z tamtej strony Atlantyku. Paula Butterfielda chciałbym przypomnieć w jego wersji piosenki Good Morning Little Schoolgirl. W 1937 roku Sonny Boy Williamson I stworzył taką podstawową, ikoniczną wersję tego utworu, no a Paul Butterfield z kolegami umieścili ten utwór w klimacie miejskiego, chicagowskiego bluesa.

Postacią może najmniej znaną spośród tych, które w tej audycji przypominam, był Long John Baldry, którego uważam za pioniera przekształcania bluesowych standardów w prawie że popularną pieśń. Obdarzony fantastycznym, głębokim barytonem, Long John Baldry potrafił z takiego monotonicznego numeru Johna Lee Hookera, jakim były Dimples, stworzyć rockowo-popowy przebój.

No oczywiście The Rolling Stones nadali w kierunku mojej niedoświadczonej muzycznej świadomości wiele sygnałów świadczących o tym, że blues jest podstawą współczesnej muzyki rock'n'rollowej. Okres 64-69 w twórczości nagraniowej i koncertowej Stonesów niewątpliwie zawierał wiele nawiązań do bluesowej tradycji. Były wśród nich i takie ostre blues rockowe numery, no i był ten z taką bardzo aksamitną delikatnością, czyli Love in Vain Roberta Johnsona. Myślę, że było to jedno z tych nagrań, które choć wywodzące się z kręgu brytyjskich wykonawców, dał początek kierunkowi, który dzisiaj nazywa się Americana.

Raz jeszcze teraz wracam do Bo Diddley'a jako inspiratora wykonawców brytyjskich z pierwszej połowy lat 60. Mam na myśli grupę The Yardbirds, którzy z tego charakterystycznego, transowego rytmu Hambone Bo Diddley'a dzięki wzmocnionej riffowości gitary, chodzi tutaj o okres, w którym grał już Jeff Beck, wprowadzili swoją muzykę o bluesowych korzeniach w czysto rockowy już margines.

0: nie sposób pominąć Boba Dylana jako tego, który bluesową tradycję podał niejako na tacy ówczesnym słuchaczkom i słuchaczom, a mówię o początku lat 60. Ta jego zasługa była bogato udokumentowana. Już teraz, w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku, kiedy to mieliśmy do czynienia z filmową relacją wczesnej biografii Boba Dylana. Myślę, że spośród tych utworów, które cytuję w tej audycji, ten może być najstarszy, bo Blind Lemon Jefferson zarejestrował ten utwór już w 1928 roku. Ten intymny lament wiejskiego bluesmana Dylan przerodził w coś na kształt folkowego psalmu. See that my grave is kept clean.
1: Well, there's one kind of favor I'll ask of you. Well, there's one kind of favor I'll ask of you. There's just one kind of favor I'll ask of you. You can't see that my grave is kept clean. And there's two white horses following me. And there's two white horses following me. I got two white horses following me, waiting on my burying ground. Did you ever hear that coughing sound?

tę taką dosyć nieskładną, jak sądzę, i nieuporządkowaną relację moich wczesnych fascynacji bluesem, który docierał do mnie za pośrednictwem już przerobionych przez białych muzyków wersji, chciałbym zakończyć nagraniem grupy The Allman Brothers Band. Ich wersje starych bluesowych numerów nadały bluesowej estetyce zupełnie nowego wymiaru.

Jeszcze taki mam bonus na koniec sprawozdania z moich bluesowych fascynacji, które doprowadziły do realizacji pomysłu pod nazwą Bierszy odcień bluesa. Ten utwór brzmi jak przejęty przez brytyjskich muzyków standard bluesowych, a jest przecież własną kompozycją Erika Bardona, czyli współlidera The Animals. For Miss Cocker, rok 1965. Bardon śpiewa tutaj nie jak frontman blues rockowy, lecz jak typowy bluesowy narrator. Ten utwór brzmi może dlatego tak prawdziwie, bo jest związany z minionym uczuciem Bardona, którym darzył niejaką Doreen Cocker, dziewczynę z Newcastle, z którą Eric był zaręczony, zanim stał się gwiazdą brytyjskiego rhythm and bluesa. I to jeden z tych momentów, w którym blues fantastycznie sprawdza się jako przekaźnik osobistego sentymentu śpiewającego artysty. Eric Bardon, For Miss Cocker, na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. A przez radio opowiadał Państwu Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: ogłoszenia, drobne ogłoszenia, drobne ogłoszenia dziś. Drobne ogłoszenia, drobne ogłoszenia, drobne ogłoszenia w gazetce. Drobne ogłoszenia, drobne ogłoszenia, drobne, lecz nie waście ich lekce. Jeden was zauzawi, ogłoszenia drobne, jeden was zauzawi, anonsik. Inny was rozbawi, ogłoszenia drobne, z twarzy wam przepędzi ten donsik. Drobne ogłoszenia, drobne ogłoszenia, drobne ogłoszenia.
1: Ach, ta ściana tak cienka, za nią mieszka panienka, która właśnie udaje się spać. Więc leciutko jak puszkiem, musnę młotka obuszkiem, ten mój gwoździk przeleciał, siamać.

0: goździk w tapczanie.
1: Oj, przepraszam, dziękuję.
0: Ojej.
1: Jakaż ściana ta cienka. Za nią mieszka panienka, która właśnie udaje się spać. Więc leciutko jak puszkiem musnę młotka obuszkiem ten mój gwoździk przeleciał. Siema.
0: Pan wybaczy mi, że śmiem, lecz chcę spać iść dziś wcześniej, a pan zaczął przy ścianie coś mej. Słyszę stuk, puk, a za nim wpadł mi gwoździk w tapczanie.
1: Przepraszam, dziękuję.
0: Ojej.
1: Czyż ta ściana nie cienka? Za nią mieszka panienka, która wyraźnie już kładzie się spać. Więc leciutko jak puszkiem muska młotka obuszkiem ten mój gwoździk znów leciał psiamać.
0: Pan wybaczy mi, że śmiem, lecz chcę spać iść dziś wcześniej, a pan zaczął przy ścianie coś myj. Słyszę stuk, puk, a za nim wpadł gwoździk w tapczanik.
1: Przepraszam, dziękuję.
0: Ojej.
1: Strasznie ściana ta cienka, za nią mieszka panienka, która właśnie udaje się spać. Więc leciutko jak puszkiem muska młotka obuszkiem ten mój gwoździk

0: wola.
1: Nie, no to już wszystko może.
0: Dobra wola, nie starczy na diapola, dotrzymać czynom pola Anatola.
1: A cóż to za czyny?
0: Aureola, dokoła Anatola. Za

0: Przepraszam. Jestem ze statystyki.
1: Z jakiejś statystyki?
0: A z tej statystyki, że na każdych dwóch trzeźwych Polaków przypada jeden zalany. Rozumiemy się?
1: Tak, no
0: dobrze. Panowie trzeźwi. Zgadza się.
2: Może jednak pan zechce wyjść, bo chcielibyśmy sfinalizować finalik.
0: Wyjść nie wyjdę, bo nie pozwolę fałszować statystyki. Zrozumiano? Ale można skorzystać z kanapki?
2: Z kanapki? Proszę, trudno.
0: Dziękuję. Drzemnę się.
2: Tak, to...

0: pan chciał coś powiedzieć?
1: Kochani, coś do snu. Tylko błagam, bez tekstu.
0: Aha. A gwizdany może być?
1: Może, tylko bez tekstu.

Wybaczą Państwo ten żart na początku. Oczywiście posłużyłem się głosem Curtisa Salgado, żeby wprowadzić jako pierwszą w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa jego nową piosenkę zatytułowaną The Longer I Live. Zgodnie z tym, co mówił Curtis, pochodzi ona z albumu Damage Control, który najprawdopodobniej ukaże się nakładem Alligatora na początku 2021 roku. To jeśli chodzi o przyszłość, natomiast większą część tej audycji poświęcę przeszłości, a to za przyczyną wydanego w lecie 2020 roku wydawnictwa zatytułowanego Steel Wheels Live, obejmującego nagrania koncertowe The Rolling Stones z końca lat 80. Na najciekawszym z punktu słyszenia bluesmena krążku numer 3 znajdują się tam nagrania Stonesów z udziałem Claptona i Johna Lee Hookera, czyli nagrania bluesowe. To w sumie wszystko sprawiło, że postanowiłem odświeżyć moją muzyczną pamięć i przypomnieć sobie najciekawsze utwory z repertuaru klasyków bluesa, które The Rolling Stones mieli i pewnie nadal mają w swoim repertuarze. Przy czym uniknę takich oczywistości jak chociażby Little Red Rooster, czy wreszcie ta płyta, która zawiera wyłącznie bluesy odtworzone współcześnie przez Stonesów. No więc zanurzymy się w historię i jak sądzę z przyjemnością posłuchamy sobie nagrań The Rolling Stones z czasów, kiedy klasyka bluesa stanowiła podstawę ich repertuaru.

To były dwa nagrania The Rolling Stones koncertowe, jak Państwo słyszeli. Zaczęliśmy od I Just Wanna Make Love to You, Willego Dixona, no a potem było Down the Road the Peace, to z kolei utwór skomponowany przez Dona Raya. I nagranie to pochodziło z czasów bardzo zamierzchłych, czyli z początków kariery The Rolling Stones z roku 1965, kiedy występowali w BBC w programie Top Gear. Kolejne nagranie też będzie się wywodziło z tego czasu, nawet jeszcze wcześniejsze, bo teraz patrzę, że to był rok 1964, dokładnie 25 maja. I w studiu BBC The Rolling Stones wykonali utwór Waltera Browna zatytułowany Confessing the Blues.

Teraz nie tyle przypomnę, ile może przedstawię, bo większość z Państwa być może nie miało nigdy do czynienia z tym nagraniem. Nosi ono tytuł Schoolboy Blues i w zasadzie nigdy na oficjalnych wydawnictwach stonsowych się nie ukazało, tylko na takich troszkę podziemnych, butlegowatych. I to jest też rok 1971, utwór skomponowany tym razem już przez Jaggera i Richardsa, no ale niewątpliwie nawiązujący do korzeni autentycznego, prawdziwego bluesa.

Podobnie jak to było w przypadku wielu brytyjskich artystów, którzy rozpoczynali swoje kariery muzyczne na początku lat 60., także muzycy The Rolling Stones byli zafascynowani twórczością Roberta Johnsona. Przypomnę teraz wiązankę dwóch nagrań związanych z katalogiem kompozytorskim Roberta Johnsona. Jedno to z albumu Exile on Main Street, Stop Breaking Down, a drugie koncertowe z 1971 roku, piękna wersja Love in Vain, czyli dwa razy The Rolling Stones w repertuarze Roberta Johnsona.

Tę sekwencję poświęconą bluesom wykonywanym przez The Rolling Stones chciałbym zamknąć pewnym odwróceniem sytuacji, czyli będzie teraz kilka nagrań, w których starzy bluesmeni wykonują utwory The Rolling Stones. W 1997 roku ukazał się album zatytułowany Painted Blue – Songs of the Rolling Stones. Znalazło się na tej płycie 12 nagrań, firmowanych głównie przez wielkich ówczesnego bluesowego świata, i wszystkie te nagrania to kompozycje Jaggera i Richardsa. To nie jest jakaś wstrząsająco świetna płyta, ale interesujących nagrań tu nie brakuje. Zaczniemy od Luthera Ellisona, który wykona You Can Always Get What You Want.

To był Luther Allison. No i teraz kolejny wielki nieobecny, czyli Johnny Copeland. Ciekawostka taka, że towarzyszą mu w tym nagraniu i córka Simikia, która jeszcze wtedy nie była tak znaczącą postacią w świecie bluesa, i na gitarze Derek Trucks. Wykonają oni kompozycję Jaggera i Richardsa, Tumbling Dice.

I to wydanie pierwszego odcienia bluesa zakończy nieodżałowanej pamięci Clarence Gatemouth Brown. W jego wykonaniu Ventilator Blues na gitarze towarzyszyć mu będzie Sonny Landreth. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

w różnych konfiguracjach i z różnych powodów. O tych powodach powiemy sobie za chwilę, a teraz wyjaśniam, że program tej audycji będzie składał się właśnie z takich bonusowych nagrań dodawanych do różnych wydawanych dawniej i współcześnie albumów i myślę, że dzięki temu to wydanie pierwszego odcienia bluesa może osiągnąć swojego rodzaju atrakcyjność poprzez różnorodność. No bo nie będziemy się koncentrować na jakimś konkretnym gatunku czy wykonawcy, tylko właśnie na przypadkowości owych bonusów. A zachęcił mnie do tego przypadek z 2024 roku, kiedy to ukazał się album Tonego Joe White'a, zatytułowany Feeling Snakey, który jest wiernym odbiciem, wierną kopią albumu wydanego na początku tego XXI wieku i wtedy ten album nosił po prostu tytuł Snakey. Na nowej wersji znalazło się jedno nagranie, które możemy potraktować właśnie jako ów bonus. Tytuł tego nagrania Panther Ridge, Tony Joe White.

Ten bonus jest taki troszkę ukryty, bo zazwyczaj bonus na płycie CD czy na analogu jest umieszczany na końcu. Albo jako jedno nagranie, albo zestaw kilku nagrań. Czym kierują się wydawcy? Ano zazwyczaj tym, żeby wyciągnąć z naszych kieszeni kolejne grosze, czy może nawet potężne kwoty, bo wydawca wie, że jeżeli fan ma już w swoim archiwum ten konkretny tytuł, no to być może kupi go powtórnie, jeżeli się okaże, że na nowej płycie, że na tej nowej, starej płycie jest coś nowego. I to wyciąganie pieniędzy odbywa się na różne sposoby. Otóż na przykład charakterystyczna jest ekskluzywność dla różnych rynków. I kiedy w Japonii ukazuje się album, który jest zaopatrzony w coś, czego nie było na rynku europejskim, no to znaczący jest sygnał dla tych najbardziej zagorzałych fanów, że trzeba znowu zerknąć na rynek japoński, no i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że najczęstszym przypadkiem są tak zwane wydania rocznicowe lub po prostu reedycje klasycznych albumów, bo właśnie te bonusy dają nam, fanom, kolekcjonerom i kolekcjonerkom, sygnał, że trzeba znowu na tę płytę spojrzeć i uzupełnić tym sposobem swoją płytotekę. Tak było w przypadku niemal wszystkich albumów wydanych przez Stevie'ego Raya Vaughana z Double Trouble, bo ukazywały się one po oryginalnym wydaniu wielokrotnie w różnych wzbogaconych formach, które to wzbogacone formy zazwyczaj wnoszą do standardowego repertuaru płyty nagrania koncertowe. Ale zdarzało się też, że pojawiały się nagrania studyjne zrealizowane podczas sesji do tych właśnie oryginałów, wydań pierwszych. Tak się rzecz miała w przypadku reedycji pierwszego albumu z SRV, czyli płyty Texas Flood, która oryginalnie ukazała się w 1983 roku, ale później w 1999 płyta ukazała się powtórnie z 5 bonusowymi nagraniami. Jednym z nich jest przepiękny blues Tin Pan Alley, który później ukazał się na kolejnym albumie Stevie'ego Raya, czyli na płycie Couldn't Stand the Weather, no a okazuje się, że był już zarejestrowany wcześniej, tyle że nie trafił na album pierwszy. Oto Stevie Ray Vaughan and Double Trouble w utworze, którego pełny tytuł brzmi Tin Pan Alley, also known as Roughest Place in Town.

Dosyć popularnym zabiegiem bonusowym jest to, żeby zachęcić słuchacza czy słuchaczkę przyzwyczajoną teraz już w XXI wieku do słuchania głównie streamu z komputera, żeby zachęcić do zakupu fizycznego nośnika. I to jest na przykład przypadek płyty Marka Knopflera, One Deep River, która ukazała się w 2024 roku i w tych wersjach streamingowych początkowo była ona ograniczona do 12 nagrań. A w momencie, kiedy nastąpiła premiera płyty, okazało się, że wersja fizyczna ma już 5 dodatkowych, czyli bonusowych nagrań. Czy te bonusowe nagrania są mniej wartościowe niż zestaw podstawowy, oryginalny? No trudno to ocenić jednoznacznie. Wydaje mi się, że w przypadku Knopflera i albumu One Deep River utwór Nothing But Rain absolutnie zasługiwał na to, żeby znaleźć się w tym zestawie podstawowym. A brzmi on tak. On this night

I was halfway to sleepin'.

Płyta Christona Kingfisher Ingrama, zatytułowana 662, ukazała się w 2021 roku i też zawiera bonusowe nagranie utworu, który już przedtem został upublikowany w formie cyfrowej i nosi on tytuł Rock and Roll. Posłuchajmy bonusowej formy rock and rolla.

Wspominałem już o tym, że zazwyczaj te bonusowe nagrania dołączane do kolejnych edycji oryginalnych albumów no, są w dużej mierze nagraniami koncertowymi, ale niektóre z nich brzmią tak, jakby były zarejestrowane studyjnie. I to jest przypadek płyty Back to the Blues Garego Moora, która ukazała się oryginalnie w 2001 roku, a 20 lat później została wydana jako dzieło zremasterowane na płytach winylowych i dodatkowo uzupełniona jeszcze trzema nagraniami, które noszą dopisek live, czyli że są to nagrania koncertowe. Ale ponieważ to są nagrania zrealizowane dla VH1, czyli tego kanału telewizyjnego, który specjalizuje się w prezentowaniu współczesnej muzyki, nagrania Garego Moora z tego właśnie czasu brzmią bardzo studyjnie. Przykład? Bardzo proszę. Oto Gary Moore w koncertowej wersji Stormy Monday Blues.

0: siebie.
1: Czasami wydaje się, że charakter bonusowego nagrania od razu świadczy o tym, że to jest albo nagranie koncertowe, albo po prostu jakiś odrzut studyjny, który nie został zakwalifikowany przez artystę i jego producenta do podstawowego zestawu. Ale w przypadku płyty Garego Clarka, This Land, bonus zatytułowany Highway 71 absolutnie wydaje się być po prostu chwytem promocyjnym i z całą pewnością to nagranie mogło znaleźć się też w zestawie podstawowym. Gary Clark Jr., Highway 71.

A skoro już jesteśmy przy Garym Clarku juniorze, to posłuchajmy teraz nagrania, w którym towarzyszy on ZZ Ward. Wokalistce, multiinstrumentalistce, bardzo utalentowanej osobie, która do podstawowego zestawu nagrań na albumie The Storm dorzuciła wspólne nagranie z Garym Clarkiem juniorem, które zostało wcześniej zrealizowane do serialu telewizyjnego zatytułowanego Cars. A tytuł tego utworu Ride.

0: No i jeszcze jedno kobiece nagranie w tym dosyć męskim zestawie, a będzie to bonusowe nagranie z płyty My California, zrealizowanej przez Beth Hart. Oto nasza ulubienica w utworze Oh Me, Oh My.
1: But I like that sleeves thing. Mm.

0: I mean, I hope that wasn't too sacrilegious there, right there. Man, it's so much easier to sing that song when I'm not a horse and stuff, but...
1: I na zakończenie tego bonusowego wydania pierwszego odcienia bluesa, super bonus moim zdaniem, bo będzie to absolutnie świetne wykonanie dwóch numerów Jimiego Hendrixa przez Stevie'ego Ray'a i Double Trouble. Little Wing i Third Stone from the Sun. Wiązanka tych dwóch pomnikowych utworów Hendrixa znalazła się jako bonusowy dodatek do reedycji albumu Soul to Soul. Zostawiam Państwa na zakończenie tej audycji na ponad 13 minut z wirtuozerią Stevie'ego Ray'a Vaughan. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: nie mniej niż Dr. John zasłużonych dla ogółu.
1: Chcesz powiedzieć, że on poza własną twórczością pojawia się w najróżniejszych projektach i stanowi, nie wiem, łącznik, czy tak jak powiedziałeś, pewnego rodzaju atest może?
0: No jeszcze takie mądre słowo mi przychodzi, katalizator.
1: No to ja nie wiem, bo to z chemii. Mnie się próbówka na chemii roztopiła i mam złe wspomnienia. To może nie używajmy tego przykładu.
0: No, chodzi o to, że on jak już się pojawi, to roztacza wokół siebie taką aureolkę dobrego powietrza muzycznego, bo też jest niesłychanie wszechstronny. No. I zaczynał przecież od najbardziej takich podstawowych nowoorleańskich nutek, które były bazą dla, czy punktem wyjścia dla wczesnego rock'n'rolla, Fats Domino i te takie żywe, do dzisiaj skłaniające do podskoków sposoby na muzykę z Nowego Orleanu. To no, był to początek, doktora Johna.
1: Czy ty przypadkiem nie dążysz do tego, żeby przypomnieć, że to jest twój kolega?
0: Nie, bo ja już o tym mówiłem w innym miejscu i ciągle do tego wracam. To jest mój kolega w tym sensie, że ja mu się miałem okazję pokłonić aż do samych kostek i otrzeć się o tę jego niezwykłą osobowość podczas jego pobytu.
1: Mówił do ciebie, nie? No,
0: mówił, ja też do niego mówiłem. I obaj się rozumieliśmy, co ważniejsze.
1: To niezwykłe.
0: Ale to ja bym zostawił to na inną okazję,
1: dobrze,
0: tę anegdotę.
1: Dobrze, ja tylko
0: Bo teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali, jak Dr. John wpasowuje się w te różne klimaty, które kształtowały amerykańską i więcej światową muzykę poprzez lata. Odchodzimy od Scofielda, może tylko powiem, że ta płyta Johna Scofielda dosyć świeża, bo ona w czerwcu 2005 roku się ukazała. Nosi tytuł Plays the Music of Ray Charles. Chodzi o Johna Scofielda, że on tę muzykę gra. No i tam poza doktorem Johnem jest cała plejada. Warren Hines, John Mayer, Aaron Neville, Mavis Staples, David Fathead Newman. No czyli wszystkie kierunki, które Ray wokół siebie skojarzył i z których stworzył własną estetykę.
1: To by można audycji zrobić, bo rzeczywiście w każdym gatunku coś się zdziałał. No dobrze, a teraz będzie Dr. John już nie jako kontynuator tradycji Raya Charlesa, tylko...
0: Tylko jako ten, który dał początek pewnej określonej stylistyce.
1: A chodzi
0: o stare nagranie i to w dodatku jeszcze przyrządzone na fortepian. Dr. John zaprosił do niego dwóch kolegów, też pianistów, Pita Jolly, już niestety nie żyjącego, i Henry'ego Greya, i razem na trzy fortepiany i trzy głosy zagrali bardzo tradycyjnie to zagrali How Long Blues.

0: I nie wiem, czy też wspominaliśmy, że dzisiaj dr John będzie takim łącznikiem pomiędzy piosenkami, które my łączymy naszymi zabawnymi dialogami.
1: Ale tak, to teraz zrozumiałem ideę tej audycji.
0: I dr John tym razem z nowoorlańską orkiestrą bardzo tradycyjną, The Dirty Dozen Brass Band. No i jeszcze dodatkowo taki kamień milowy muzyki nowoorlańskiej, nie tej takiej jazzowej nowoorlańskiej, tylko tej nowoorlańskiej w rozumieniu bardzo szerokim, czyli Big Chief, Dirty Dozen Brass Band i
1: Dr. John.